0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: No nie ma się co oszukiwać. Czwarty raz w tym tygodniu nic nam się nie chce, a to może oznaczać tylko jedno. Czwartek mamy, kochanie, kochani, i jutro,
1: tak,
0: i jutro będzie naprawdę dobrze. Iwona Barańska,
1: Piotr Jabłoński,
0: witamy bardzo gorąco i donosimy, że mamy punktualnie godzinę 6. 11 czerwca dzisiaj w kalendarzu i to jest ten wspomniany czwartek, a skoro pełna godzina, to wiadomości radia, złote przeboje, Iwona Barańska.
2: Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata. Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Papież, tłumy i fajerwerki. Wielkie otwarcie najwyższej wieży Sagrady Familii w Barcelonie. Zaczynamy odliczanie. Wieczorem w Meksyku rozegrany zostanie pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku zagra z RPA. Jest pięknie, wszyscy są uprzejmi. Najważniejsze, że ludzie się jednoczą. To największa impreza sportowa na świecie. Mundial jest domem futbolu. Tak mówią kibice w oczekiwaniu na mecz otwarcia. A podczas samej ceremonii kibiców powita aktorka Salma Hayek, a główną gwiazdą sceny będzie Shakira.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Prawie 9 godzin z małymi przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiSu odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże. Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie niebawem się zakończy. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było ostatnim zaplanowanym działaniem śledczych. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Na boreliozę do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu o prawie 1/3 więcej, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzowska-Firwych.
4: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Główny inspektor sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Zachwyt w Barcelonie. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj wokół Sagrady Familia, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i zainaugurował jej najwyższą wieżę. Uczyniła bazylikę najwyższym kościołem świata. Uroczystości zakończyło muzyczno-świetlne show i pokaz fajerwerków. Sagrada Familia jest jednym z najczęściej odwiedzanych kościołów świata. Co roku przyciąga około 5 000 000 turystów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
5: Jak zwykle o poranku wolińskie ulice nie są przepełnione. Przejedziecie przez miasto bez większych problemów. Na S3 ruch coraz większy, ale bez zatorów. W miarę płynnie przejedziemy też tunelem pod Świną. A w samym Świnoujściu, przypominam, wciąż trwa przebudowa ulicy Sienkiewicza.

0: Pogoda w Wolinie.
1: We Wolinie i regionie poranek chłodny, na termometrach tylko około 10 stopni Celsjusza, a maksymalnie dziś będziemy mieć 16. Znów do łask wrócą bluzy z długim rękawem. W pierwszej części dnia wiatr słaby, nie powinien być dokuczliwy, po południu powieje mocniej z kierunków zmiennych. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady deszczu. Ciśnienie mamy w normie, będzie delikatnie rosło.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej poznacie najgorszą transakcję płatniczą w historii ludzkości i nareszcie docenimy promki na masło.
3: Tak jest. I na łopatkę oczywiście. Po szóstej będziemy się też zastanawiać, czym by się tutaj pobawić, jak nikt nie będzie widział. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek witamy, 4 minuty po godzinie szóstej i gramy Genesis Land of Confusion.

0: Never Never Comes, tak wam gramy o poranku w czwartek. No ten tydzień trwa tak długo, że mamy wrażenie, że ten weekend nigdy nie nadejdzie, ale on będzie już jutro. Póki co, słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartek, 11 dzień czerwca mamy, no i czas zajrzeć teraz do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy oraz Dzień Rysia.
2: No i tutaj musimy przypomnieć, że wszystkie rysie to fajne chłopaki, a rysiu z Kanu najbardziej. Najfajniejszy, najlepszego.
1: Dzisiaj mamy także rocznicę pierwszej transakcji bitcoinem. 16 lat temu za dwie pizze zamówione w USA zapłacono 10 tysięcy bitcoinów. Po ówczesnym kursie było to jakieś 25 zł, a dzisiaj to mniej więcej 2 miliardy 250 milionów.
0: No i dlatego do dzisiaj ta pizza odbija się czkawką.
2: No, żeby tylko. A co u Państwa, słuchaczy kochanych, na śniadanie? Pizza, parówki, a może jednak kawior? Albo chociaż kawa. 22 4 4 3 0. Zadzwońcie do nas, dajcie znać, czekamy na Was. Zaczynamy apel poranny, a w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewać będą Sean Paul i Sasha. Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, autor mundialowego przeboju z 98 roku, czyli piosenki La Copa de la Vida. No a w tym roku hymn śpiewa z kolei Shakira, a piosenka nosi enigmatyczny tytuł Daj Daj. No i będzie jej można dzisiaj posłuchać, bo o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a Meksyk zagra z RPA. Dzień dobry, 19 minut po 6:00.
1: Dzień dobry, tu chcieliśmy tylko przypomnieć, że wtedy, kiedy Ricky Martin zaśpiewał hymn mundialu, Polaków też na nim nie było.
0: No i tam nic się nie stało.
1: Nic się nie stało, oczywiście. 20 minut po 6:00, Kaja Ibragowicz, prawy do lewego, lewy do prawego i jakoś tam do łazienki, do kuchni, do kawy dojdziemy. Bądźcie z nami, posłuchajcie tego kawałka w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
13: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
14: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny.

0: przejmie Donna Cimerze do lata. Zostało dokładnie 10 dni, a Donna Summer już dziś w Radiu Złote przeboje na dzień dobry. No i dzisiaj zaczyna się także mundial, na którym naszych niestety nie ma, ale może jednak znajdzie się jakiś głos pełen energii i optymizmu. 2-2-4-4-3-0, zaczynamy apel poranny. Halo, dzień dobry, kto tam?
1: Witam, Artur z tej strony.
0: Cześć.
1: Szczerze powiedziawszy, mnie piłka wcale nie interesuje, a najciekawsza sprawa jest taka, że dopiero na studiach, chyba na czwartym roku, koledzy mi wyjaśnili, co to jest mundial.
0: Ojej.
2: Niestety w tym roku ta wiedza, zwłaszcza dla polskich kibiców, zupełnie się jest niepotrzebna.
3: Nic się nie stało. Absolutnie. Nic się nie stało. Tak, a jeśli chodzi o kultowy spalony, to jeszcze dodajmy, że spalony może być boczek na grillu. I bardzo dziękujemy za uwagę. 22-4-4-3-0 to jest numer dla spóźnionek na czwartkowy apel poranny. Choć lepiej spóźnić się do roboty, za to punktualnie z niej wyjść. Polecamy
0: prawda.
3: I gramy w Radiu Złote przeboje na dzień dobry. Son of Jamaica, Goombay Dance Band. 2 minuty po 6:30.
4: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. He stared my idol, mad and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream. Dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Urszula, nasza kochana z porannymi czwartkowymi pretensjami, zawsze znajdzie się jakaś rysa na szkle, jak słyszeliśmy w tej piosence, choć jest taki jeden dzień w tygodniu, w którym wszystkie rysy znikają. Ten dzień nazywa się piątek i nadejdzie jutro, przypomina radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 20 minut będzie siódma.
1: Padało, pada albo będzie padać niestety, no więc no warunki drogowe no niełatwe, no i za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają utrudnienia w drodze do pracy, a później zagrają dla nas Stomped i The Heartbreakers. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dom.

0: nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
0: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Przez Wolin przejedziemy bez większych problemów, nie ma zatorów, uważajcie tylko przy przejściach dla pieszych. S3 jedziemy płynnie w obu kierunkach, część remontów dróg już się kończy, część się zaczyna w gminie Świeżno, rusza przebudowa drogi Jatki Grębowo i Stuchowo-Popiele. Życzę wszystkim użytkownikom dróg bezpiecznego, spokojnego dnia.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Świętujemy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Każdy to lubi, tylko jakoś głupio się przyznać, prawda? No to my obiecujemy, że nikomu nie powiemy, a wy zadzwońcie i odpowiedzcie na takie oto pytanie. Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił?
2: Ja chętnie poskakałabym jak kiedyś w gumę, ale boję się o to moje lewe kolano. Ojej. Teraz już naprawdę.
3: Ja z kolei pojeździłbym zdalnie sterowanym samochodzikiem.
1: No ja bym zbudował domek na drzewie, ale boję się, że już nie ma takich dużych drzew, które by to wytrzymały.
3: A ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Zadzwońcie pod 224430 albo napiszcie na poranek@złoteprzeboje.pl, a za najlepszy pomysł będzie oczywiście nasza złota kawa w prezencie.
1: Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? 224430.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Jest power, jest moc, no jasne, bo jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty będzie godzina 7. Dobrze jest zacząć dzień dobrymi wiadomościami, no i mamy takie, kochani.
1: Na stacjach paliw dzisiaj nieco taniej, maksymalne ceny na dzisiaj przypomnę już za chwilę w wiadomościach o 7, posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Reklama. Mamy 11 czerwca i to jest czwartek, punktualnie 7, a w radiu Złote Przeboje Wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
7: Marcin Kierwiński zostaje, Sejm odrzucił wotum nieufności PiSu. Na stacjach paliw dziś nieco taniej. Wybrano projekt nowej fontanny na rynku w Krakowie. Kolejna nieudana próba odwołania szefa MSWiA. Sejm głosami rządzącej koalicji odrzucił wniosek PiSu o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Zarzucał mu m.in. chaos w podległych służbach, braki kadrowe w policji czy nieudolność w czasie akcji dywersji i serii fałszywych alarmów. PiS dwa lata temu też próbował odwołać Marcina Kierwińskiego. Na stacjach paliw dziś nieco taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,92 zł, a litr oleju napędowego 6,43 zł. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. W tym tygodniu powinna zapaść decyzja, czy zostaną przedłużone. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
8: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzu w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
7: Urządzenie kosztuje 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
9: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą.
10: W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
7: A jak to w rzeczywistości będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
12: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś w Meksyku ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w pojedynku wicemistrzów świata Bułgarów, którzy przegrali z Belgami 1-3. Dziś o 14:00 biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią.
11: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
13: W Wolinie i regionie jak zwykle o tej porze ruch się zwiększył, ale nie mamy spektakularnych zatorów. W Międzyzdrojach nieco więcej aut na Nowomyśliwskiej i Gryfa Pomorskiego. W Kamieniu Pomorskim zwolnicie na Mieszka I, Zderzak w Zderzak, czasem pojedziecie też Mickiewicza i Rejtana.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Na zachodnim Pomorzu mamy znaczne ochłodzenie. Teraz temperatura w Wolinie i okolicach oscyluje wokół 11 stopni Celsjusza. Maksymalnie będziemy mieć dziś 17. Przez cały dzień niebo zachmurzone. Synoptycy zapowiadają po południu przelotne opady deszczu. Parasole więc noście przy sobie. Przyda się też kurtka z kapturem. Ciśnienie mamy w normie, delikatnie będzie rosło. Jutro także chłodno, ale więcej słońca.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry. Po siódmej wystąpi kiełbasa dla ludu, czyli taka, co dymi na grillu jak turbo diesel. To nie są żarty, to są fakty. Posłuchajcie sami.
3: No i po siódmej będą także czwartkowe rozmówki polsko-polskie, a w nich słowo, które bardzo lubimy, czyli promocja. Ale akurat nie to na masło. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 4 minuty po siódmej gramy Fun Factory.

0: Tak was budzimy w czwartkowy poranek w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 11 minut po 7 zagrała dla nas Madonna. No i mamy dla was teraz wiadomość z kategorii szok, niedowierzanie i tego nie wiedzieliście na pewno.
1: Czy wiedzieliście, że Volkswagen produkuje nie tylko samochody, ale także kiełbaski?
0: Jak to?
1: One nazywają się currywurst. Mało tego, traktowane są przez producenta jako części zamienne i są tak popularne, że sprzedaje się ich więcej niż samochodów.
2: Nieźle.
1: A widzieliście kiedyś takie kiełbaski w Polsce?
3: Nie widzieliśmy, niestety nie widzieliśmy, ale może dlatego, że ciężko znaleźć używane w dobrym stanie. David Bowie teraz, Let's Dance, zajmijmy się tupaniem nogą, ruszaniem rączką. Można nawet zaryzykować zimny łokieć, ale na własną odpowiedzialność. Robimy głośniej, ruszamy do roboty. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 7.

0: tytuł tej piosenki doskonale opisuje to, co dzieje się dzisiaj w pogodzie. No bo to jest jedna wielka, absolutna tragedia. Bee Gees dla nas zagrali w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 20 minut mamy po siódmej.
1: No a już za 10 minut nasze czwartkowe rozmówki polsko-polskie, a w nich wytłumaczymy szanownej młodzieży, czym była kiedyś promocja i co miała wspólnego z paskiem.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
3: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie.
17: Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: polsko-polskie.
1: Dzisiaj w cyklu łączącym pokolenia mamy słowo na czasie, które zna absolutnie każdy, choć nie każdy wie, jak wieloznaczne potrafi być. A jest to słowo promocja.
2: Najbardziej nas elektryzuje, kiedy promocja oznacza obniżkę cen, czyli sprzedawanie czegoś na specjalnych, korzystnych dla kupującego warunkach. No nie zna życia, kto nie skorzystał z promki na masło albo kawę.
3: Ale pod koniec roku szkolnego ważniejsza jest inna promocja, ta, która oznacza uzyskanie przez ucznia świadectwa pozwalającego przejść do następnej klasy.
1: Uczeń w promocji za promocję uzyskuje po prostu święty spokój na kolejne 2 miesiące. Dawniej ten system często bywał bardziej skomplikowany.
2: Tak jest. W czasach młodości naszych rodziców, jak była promocja z paskiem, to była promocja w postaci nagrody. A jak promocji nie było, to był pasek w promocji.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: prawie pas.
1: Niech wam, że mnie kochasz. Piosenka z wakacyjną miłością w tle, proszę państwa. Na razie to do wakacyjnych miłości musimy doczekać. Do ich zakończenia to jeszcze się może wiele wydarzyć, więc nie roztrząsajmy tematu, po prostu cieszmy się fajnymi kawałkami. Tylko takie wam gramy w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Za 19 minut będzie 8.
2: Sprawdzimy za chwilę, czy zdążycie do pracy na 8, ale to właściwie i tak nieważne, bo ważne, żebyście dzisiaj zdążyli na 21 na otwarcie mundialu. A muzycznie za chwilę między innymi Bryan Adams. Zostańcie z nami.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Reklama. Złote przeboje w drodze.
10: Przez Wolin przejedziecie w miarę gładko, choć czasem zderzak w zderzak ulicą Wojska Polskiego, Słowiańską czy Gryfitów. S3 też jedziemy płynnie, zwolnić możecie jedynie przed tunelem pod Świną. W Świnoujściu nadal trwa przebudowa ulicy Sienkiewicza.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no i mamy taki oto temat do przegadania. Gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Kolekcja elektryczna, może lalki Barbie, a może zakurzona kolekcja resoraków? 2244430.
2: Gdybym mogła się pobawić w coś, czego w tej chwili nikt by nie widział, to zebrałabym moje przyjaciółki, weszłybyśmy pod balkon w bloku, w którym kiedyś mieszkałam, i bawiłybyśmy się naszymi lalkami.
3: Ja to najchętniej bym sobie poskakał po błocie.
4: W pikuta na pewno i w jakiejś klasy skakam.
5: Jakbym mógł i żeby nikt nie widział, z chęcią pograłbym z kolegami w kacle. Jak do tamtych czasów.
1: Dobry pan.
6: Ojej, pięknie to wszystko brzmi, ale mamy nadzieję, że nie koniec. A ty, gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? Zadzwońcie pod numer 2244430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. A za najlepszy pomysł będzie nasza złota kawa w prezencie. 2244430.
0: Mamy temat.

0: Księżniczka popu Britney Spears w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. My tak liczymy i wychodzi, że przez najbliższe 39 dni będą się u nas pojawiały wiadomości, które śmiało możemy zaczynać od słów: nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
1: Wieczorem w Meksyku rozegrany zostanie pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata.
0: No właśnie.
1: Meksyk zagra z RPA. Kto jest faworytem tego spotkania? Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
11: Zachodniopomorskie to drogowy plac budowy. W nową sieć włączy się m.in. powstający terminal kontenerowy w Świnoujściu. O tym rozmawiamy z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
10: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Reklama.
13: 11 czerwca mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Startuje mundial. Meksyk i RPA otworzą dziś piłkarskie święto. 3% podwyżki to za mało. Związkowcy krytykują rząd. Taksówki nie dla przestępców. Rząd szykuje nowe przepisy. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu. Na legendarnym stadionie Azteca Meksyk zagra z RPA. Ceremonię, która poprzedzi spotkanie, otworzy aktorka Salma Hayek, a gwiazdą muzyczną będzie Shakira. Meksykanie są w dzisiejszym meczu faworytem, co słychać już na ulicach.
15: We have a chance!
14: Mamy szansę. Niech żyje Meksyk. Mecz otwarcia mundialu o 21:00. Setki zatrzymanych osób, podpalone domy i samochody, ranni policjanci. To bilans trwających od poniedziałku w Belfaście, w Irlandii Północnej, antyimigranckich zamieszek. Zamieszki wybuchły po ataku nożownika uchodźcy z Sudanu na pracownika ochrony zdrowia. Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, nazwał sam incydent odrażającym, ale też zaapelował o spokój, bo reakcja służb jest i będzie stanowcza. Chcę powiedzieć jasno, akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Polski konsulat w Belfaście zaapelował do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc, w których może dojść do starć i zamieszek.
10: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek pensji minimalnej i płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
16: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
14: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Ministerstwo Infrastruktury planuje zaostrzyć wymogi dla kierowców taksówek spoza Unii Europejskiej. Jak informuje Rzeczpospolita, przy ubieganiu się o licencję będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego rejestru karnego, ale także z kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem. Resort chce w ten sposób wyeliminować sytuacje, w których osoby skazane za przestępstwa za granicą mogą legalnie przewozić pasażerów w Polsce.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
15: W Wysokiej Kamieńskiej nadal zamknięty przejazd kolejowy. Jedziemy objazdem. Żadnych objazdów nie mamy w Wolinie. Przez miasto przejeżdżamy bez problemu. Jeśli wybieracie się do Świnoujścia, zwolnijcie nieco przed tunelem pod Świną. Ciasno też na Nowokarsiborskiej i Matejki.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Wolinie.
2: Nad zachodnie Pomorze napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Mamy niekorzystne warunki biometeorologiczne. Osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać niewielkie dolegliwości. Dziś jeszcze synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura dość niska. W Wolinie i regionie maksymalnie będziemy mieć około 17 stopni. W pierwszej części dnia wiatr słaby, po południu powieje mocniej. Będzie się potęgować uczucie chłodu.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po ósmej na pewno najnowsza i podobno niezawodna prognoza pogody na lato, no tego trzeba posłuchać.
4: Po ósmej też podpowiemy wam, jak zdobyć zaproszenia na letni, gorący, wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak na Zamku w Lublinie. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Polecamy się w czwartek, 5 minut po ósmej, a gra i trąbi zespół Kombi.

0: The Cardigans w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A ponieważ mało co nas już interesuje poza wakacjami, no to mamy dla Was najnowsze prognozy pogody na lipiec i na sierpień.
1: Oba miesiące będą cieplejsze od normy o 1-2 stopnie. Latem regularnie będziemy mieli 25 do 30 stopni.
0: Fajnie.
1: Czyli czekają nas poważne upały. Najgorętszy prawdopodobnie będzie sierpień, no a lipiec powinien przynosić krótkie chwile orzeźwienia.
2: Tu jeszcze jedna wskazówka dla Państwa słuchaczy kochanych. Prawdziwe upały poznacie po tym, że kukurydza na polach wyrośnie od razu w postaci popcornu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz kawałek jak ta kukurydza. Złoty, a skromny. Gold i Spandau Ballet. 12 po 8.

0: zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry German Jackson oraz Pia Zadora. Pia, jak się okazuje, ma polskie korzenie. Urodziła się w New Jersey jako córka Włocha i Saturniny Zadorowski. Dzień dobry, 19 minut po 8.
1: Zadorowska, w skrócie Zadora. Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a gdyby tak nikt nie patrzył, to w co byś się pobawił? Taki temat dzisiaj rozkminiamy sobie wspólnie od rana. Jeśli macie dobry pomysł, to zadzwońcie pod 22 44 30, bo za najlepszy już za 10 minut będzie nasza złota poranna kawa w prezencie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: kosztują tylko 9,99 za kilogram, a ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no i od rana zbieraliśmy głosy na temat: gdybyś wiedział, że nikt nie patrzy, to w co byś się pobawił? No to czas na podsumowanie, a może byś ciekawie.
2: Jakby nikt nie widział, to chętnie bym się pobawił resorakami.
3: Najchętniej bym popływał na krach, czego dzisiaj nikt nie pochwala, ale to była dobra zabawa.
4: Żuła gumę i dmuchała balony, ale takie, że po rozdmuchaniu one się wtedy na nosie kleiły.
5: Co chętnie bym się pobawił, to wtedy, gdy spadł deszcz, po ulicy płynęła woda, przy krawężnikach tworzyły się takie strumienie i puszczaliśmy zapałki. Czyja zapałka szybciej dopłynie do kanału i spadnie?
6: Ja bym się pobawiła w sekrety. Robiło się dołki, dawało się papierki, zakrywało to się szkiełkiem, robiło się kopczyk i każdy musiał poszukać, czyj jaki jest sekret.
7: No piękne to, i za tę zabawę wręczamy naszą kawę z prowadzącymi na pudełku, ale uprzedzamy, kawę zakopiemy, przykryjemy szkiełkiem i trzeba będzie odnaleźć kopczyk. Dobrze mówię. Bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie mało dorosłe głosy, a jutro rozgryziemy zdanie: dorośniesz, to zrozumiesz. Ustalimy, co zrozumieliście, jak dorośliście.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana.

0: ze skrzyni, jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Na drogi w Wolinie nie ma co narzekać, nie ma zatorów i korków, a w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze coraz więcej remontów. Wybrano wykonawcę przebudowy 6,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej Stuchowo-Popiele. Szykuje się też drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej między Parłówkiem a Płotami.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: złoty bilet na zakochaną w Lublinie.
1: Uwaga, uwaga, drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, mamy dla was ważny komunikat. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
2: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Z kolei 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, a Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert.
1: Koncert, który będzie spełnieniem marzeń wokalistki Beaty właśnie. A żeby zdobyć te zaproszenia, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i napisać nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged, bez prądu. I dlaczego? No my na przykład bez tego prądu posłuchalibyśmy tego kawałka.
4: Żal mi tamtych nocy i dni, ogniu twoim.
3: Oj, słuchałoby się, słuchało.

0: Który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie i zgłoście się do zabawy, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na zakochaną w Lublinie Beatę do wygrania już dziś o 9:30.
1: Złoty bilet na

0: To była grupa Foreigner, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty 9 przenosimy się do naszego studia Meteo. No i mamy wiadomości dynamiczne, gdyż zaczął się sezon grzmotów i łomotów.
1: Dzisiaj znowu burze i znowu alerty synoptyków. Kiedy przestanie padać? Kiedy wrócą upały? Sprawdzimy w wiadomościach po 9. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
4: 11 czerwca w czwartek mamy godzinę 9. Jak zawsze o pełnej wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Front burzowy przechodzi przez kraj na Podhalu. Rekordowe opady. Ogień coraz częściej wkracza do lasów. Winna susza. 120 tysięcy osób świętowało ukończenie symbolu Barcelony. Front burzowy przechodzi w tej chwili przez wschodnią Polskę, leje od rana. Mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski otrzymali SMS-em alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Podhalu spadło tyle deszczu, co w ciągu kilku tygodni. Do jutra rana, według obecnych prognoz, powinny przestać obowiązywać pogodowe alerty. W weekend więcej słońca, ale wciąż chłodno, a upały mają wrócić pod koniec przyszłego tygodnia. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim, znanym jako Dwie Wieże, mówi prokurator Piotr Skiba.
6: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
5: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 000 pożarów lasów, aż o 1,5 000 więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
7: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
5: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Papież Leon XIV poświęcił wczoraj ukończoną najwyższą wieżę bazyliki. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie. Turyści zachwyceni, między innymi ci z Polski.
8: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
9: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
5: Budowa świątyni trwa od 144 lat i wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Mateusz Stanicki, zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata, jakie zaczną się dziś wieczorem meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
12: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Pogoda.
5: Sporo deszczowych chmur dzisiaj, ale w drugiej części dnia od Dolnego Śląska zacznie się przejaśniać. Na termometrach od 14 stopni w Gdańsku, 15 w Poznaniu, 17 w Warszawie i we Wrocławiu, do 19 w Białymstoku.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
12: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
4: 31 lipca w samym środku wakacji Beata Kozidrak zaprasza nas na wyjątkowy koncert. Koncert, który odbędzie się na Zamku w Lublinie, a nazywa się Zakochana w Lublinie.
14: A jeśli wy nieustannie jesteście zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert i już za niecałe pół godziny rozdamy je wam. Warto się zgłosić na złoteprzeboje.pl, tam zaglądajcie, a my tymczasem gramy wam coś od Laskecza. 4 minuty po 9:00.

0: nie rycz tak w dość wolnym, nie ma co ukrywać, tłumaczeniu brzmi tytuł tej piosenki. Zespół Bonnie M w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry grał i śpiewał. I to jest taka kapela, która opanowała sztukę bilokacji i potrafi grać jednocześnie w kilku miejscach, a w każdym pojawia się kawałeczek oryginalnego składu.
1: A wszędzie oryginalne Złote Przeboje.
0: Oczywiście.
1: A u nas tylko te najlepsze z najlepszych na świecie lat 80. i 90. No i teraz będą Włosy i elektryczne gitary. W roku 1992 panowie byli już mega znani, ale nikt jeszcze nie wiedział, jak wyglądają. No i na koncercie w Krakowie nie chcieli ich wpuścić poza kolejką.
0: Tak,
1: elektryczne
0: jest.
1: Gitary ze swoimi legendarnymi włosami już teraz w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy 11 minut po 9.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Beata Kozidrak Unplugged Zakochana w Lublinie, a Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
2: No i nieustająco przypominamy, że ten koncert to jest spełnienie marzeń Beaty Kozidrak. W związku z tym poszukuje się absolutnie wyjątkowe wydarzenie. No a żeby zdobyć zaproszenie, no to na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. I na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Karolina z Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Karolina, no to opowiadaj w takim razie, który ze swoich wielkich hitów Beata powinna zaśpiewać bez prądu?
3: No, moim ulubionym, i to jest, byłoby spełnienie moich marzeń, usłyszeć Unplugged w drodze do jej serca. To jest stara piosenka, ale uwielbiam charakter Beaty w niej i to, jak brzmi, i w ogóle cały ten anturaż na dziedzińcu zamku byłby niesamowity.
2: No i ta piosenka sama w sobie, piosenka, która jest dynamiczna, refren okazuje się romantyczny, spokojny, no piękne, piękne to mogłoby być. No to Karolina droga, słuchaczko nasza z Warszawy, za tę twoją opowieść i propozycję mamy dla ciebie złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę Kozidrak Unplugged. Będziesz tam, zobaczysz, posłuchasz. Gratulacje.
3: Nie, dziękuję bardzo. To spełniacie moje marzenia, jestem ogromną fanką Beaty.
1: No i jest radość. Miejmy nadzieję, że jeszcze piosenka w drodze do jej serca także na dziedzińcu zamku w Lublinie się pojawi.
2: Jutro
1: znów ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie. Nie czekajcie, tylko wejdźcie już teraz na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.

0: Zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
5: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

0: Była grupa The Hooters w radiu Złote Przeboje i ich piosenka pod tytułem Johnny B, czyli pana Szemu to będzie Jan B. Jana B tutaj nie mamy w zestawie, ale mamy tutaj komplet innych imion i inicjałów, które chętnie wam teraz przypomnimy.
1: Jest Iwona B, jest Piotr J, a nawet dwóch Piotrów J, Iwona Barańska, tak Piotr Jaborski, Piotr Jakim, pięknie dziękujemy czwartek, dzięki, uważamy za obudzone, no i witamy już teraz w studiu Gosię Kościelniak.
2: Czyli Gosię K, witam, zapraszam, a teraz o obwodzie. Lucie.

0: przepiękny w muzyce rok 1987 i Johnny Hates Jazz. Za 4 minuty będzie godzina 10. Tak, za 4 minuty będzie godzina 10. A wtedy najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
4: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
3: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
12: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
13: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janter Senior Home.
14: Ach, co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
0: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Wolina.
16: Ula Myszkinis. Drastyczny wzrost zachorowań na żółtaczkę typu A. Tylko w ciągu 5 miesięcy tego roku w Zachodniopomorskiem zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie.
17: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
16: Lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk. W razie wątpliwości kontakt z sanepidem. Pozostając w temacie zdrowia, panie z regionu, w lipcu będą mieć kolejną okazję do zrobienia badań mammograficznych. Mobilna pracownia będzie dostępna 7 lipca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie, dzień później przy OSP w Wolinie oraz przy Nowej Przychodni Zdrowia na Niepodległości w Międzyzdrojach. Rejestracja poprzez stronę LuxMedu lub internetowe konto pacjenta. Już 19 czerwca wyruszy pielgrzymka Ludzi Morza ze Świętym Mikołajem z Wolina do Dziwnowa. Dla chętnych są miejsca na pokładzie statku Odra Queen. Zgłoszenia w parafii Świętego Mikołaja w Wolinie. To tyle. Kolejne doniesienia z Wolina i regionu za godzinę.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Pogoda w Wolinie.
16: Na zachodnim Pomorzu dziś będą przeważać niekorzystne warunki biometeorologiczne. Osoby wrażliwe na pogodę mogą odczuwać niewielkie dolegliwości. Napływa do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. Temperatura w Wolinie nie przekroczy dziś 17 stopni Celsjusza. Niebo przez większą część dnia będzie zachmurzone, a synoptycy zapowiadają jeszcze przelotne opady deszczu. Po południu wiatr powieje mocniej, będzie sprawiał, że temperatura odczuwalna może być niższa od tej na termometrach.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: No to w oczekiwaniu na promienie słoneczne, które w czerwcu jednak powinny nam towarzyszyć, ale deszcz też kochamy. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, jak zawsze. W czwartkowe przedpołudnie także. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz coś do tańca.

kolejny dzień czerwca. Ja przypominam, że robota, nie zając, wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej sprawił, że coraz więcej osób rezygnuje z przyjeżdżania do swojego miejsca pracy. Niektórzy decydują się nawet zostać tak zwanymi cyfrowymi nomadami, czyli pracować zdalnie, jednocześnie podróżując po świecie. No oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każda praca jest taka, ale gdybyście mogli pracować z dowolnego miejsca na świecie, tak się zastanawiam, gdzie ja bym pracowała, gdybym mogła pracować z dowolnego miejsca na świecie. A wy, gdzie byście pracowali? Macie takie miejsce w głowie, w marzeniach? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Gdybyście mogli pracować z dowolnego miejsca na świecie. Hamak? Na plaży w Grecji? Czy może zupełnie coś innego? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. I można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie możemy między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym porozmawiać leciutko. Teraz

Wademek Skauta. Wiem, że wielu z nas zna każde słowo tego wielkiego przeboju na pamięć. Historia Lady Punk rozpoczęła się we Wrocławiu, to był 81 rok. Jan Borysewicz i Andrzej Mogielnicki postanowili założyć zespół. Co ciekawe, wcześniej panowie współpracowali przecież z Budką Suflera. Pierwszym zarejestrowanym utworem grupy była Mała Lady Punk, no i właśnie stąd nazwa kultowego zespołu. W tym roku trasa na 45-lecie grupy i na scenie występuje stały, niezmienny od 32 lat skład zespołu: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Krzysztof Kieliszkiewicz i Kuba Jabłoński na perkusji. I coś wam powiem w tajemnicy. Ja Kubę Jabłońskiego znam z dzieciństwa, z lat 80. Chodziliśmy razem na angielski. Radio Złote Przeboje, Sissy Catch.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jako wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i nie płacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
20: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
21: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny.

0: twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: za nie zając.
1: Piję sobie teraz kawę w ten deszczowy w wielu miejscach dzień. U nas za oknem studia no trochę jeszcze mrzawka i stoi przede mną fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje z kawą. Lubimy właśnie te kubeczki tutaj u nas i z przyjemnością rozszerzamy grono tych, którzy też takie mają. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie byście pracowali? Co byście wybrali?
2: Jak miałbym pracować zdalnie z jakiegoś miejsca na świecie, to w Parku Narodowego Ambuseli, tam gdzie kiedyś Hemingway siedział, pisał swoje książki. Miałem tam okazję być 10 lat temu. Pięknie dookoła lwy, dziewicza natura Kenii. Marianga Kwanza mi pokoja Kenia i wykupowała kartki po safari. Pamodzia nam kanku badałem do etu. Karibu.
1: To Swahili? Nie znam płynnie, ale zrozumiałam chyba, że pojechałeś do Kenii na wakacje z wujkiem i zapraszasz do zwiedzania. Dziękuję. Asante sana. Czekam na wasze telefony i maile 224430. Można też napisać robota@złoteprzyboje.pl. Gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie by to było? Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przyboje z limitowanej edycji. 224430.

orła cień nie przeleciał nad nami, już za chwilkę odsłoni pewnie słońce. Za 4 minuty będzie godzina 11:00, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy.

0: programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
13: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
14: Wiadomości z Wolina.
15: Ula Myszkinis. Mieszkańcy wciąż czekają na rozpoczęcie budowy pierwszego bloku w formule społecznego budownictwa czynszowego we Wolinie. Samorząd długo czekał na środki z funduszu dopłat. Przetarg na wykonawcę został już rozstrzygnięty, ale jeden z oferentów złożył uwagi do Krajowej Izby Odwoławczej. Więcej na ten temat na portalu kamieńskie.info. Od niedzieli nowy letni rozkład jazdy PKP Intercity. Będzie więcej kursów o najważniejszych zmianach. Adrian Górny.
16: Dodatkowe połączenia Express Intercity Premium z Kołobrzegu do Zakopanego. Pendolino będzie też kursowało w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Nowością będą też m.in. Express Intercity Poseidon z Krakowa do Kołobrzegu, czy pociąg TLK Wolin relacji Świnoujście - Kraków Główny.
15: Do Świnoujścia, a nie jak dotąd do Szczecina, będzie też dojeżdżał Intercity Gałczyński z Warszawy. A jeśli nie pociągiem, to może samolotem. Lotnisko w Goleniowie ma nowe oświetlenie nawigacyjne drogi startowej. Uzyskało certyfikat ILS kategorii drugiej. Nowy system pozwala pilotom bezpiecznie lądować przy gorszej pogodzie, a my lądujemy z kolejnymi wiadomościami w południe.
14: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pogoda w Wolinie.
15: Na zachodnim Pomorzu dziś pochmurno i deszczowo, na szczęście obędzie się bez burz, tak przynajmniej obiecują synoptycy, znacznie się ochłodziło. Maksymalnie we Wolinie i regionie będziemy mieć dziś około 16-17 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa, po południu wiatr mocniej powieje z zachodu. Jutro więcej słońca, ale nie zrobi się cieplej, przydadzą się też parasole.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Radio Złote Przeboje i nasze wspólne przedpołudnie czwartkowe. Gosia Kościelniak, zapraszam. Rozpoczniemy tę godzinę przebojem Heaven is a place on earth, czyli niebo to takie miejsce na ziemi. To bardzo pasuje do dzisiejszego naszego lekkiego tematu związanego z pracą. Z którego miejsca na ziemi, takiego nieba, które można sobie wyobrazić, chcielibyście pracować?

Who's Bad, następca Thrillera, był jednym z najbardziej wyczekiwanych albumów dekady lat 80. Oczekiwania wobec kolejnego albumu po Thrillerze były ogromne. No i w końcu 31 sierpnia 1987 roku Michael Jackson wydał 7. studyjny album zatytułowany właśnie Bad. Muzycznie zdecydowanie cięższy, stał się natychmiastowym hitem na całym świecie i w pierwszym tygodniu po premierze płyta sprzedała się w liczbie 7 milionów egzemplarzy. Zadebiutowała na szczycie amerykańskiego Billboardu. Stała się także najlepiej i najszybciej sprzedającym się albumem roku. W ramach promocji Jackson wyruszył w swoją pierwszą solową trasę koncertową Bad Tour. Zarobiła 125 milionów dolarów, co czyni ją najbardziej dochodową trasą koncertową artysty solowego lat 80. Jakież to były piękne lata w muzyce. Teraz Barry Manilow, Copacabana, Radio Złote Przeboje, 9 minut po 11.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Zająca, nie zając.
1: Dzisiaj w naszym cyklu Roboty nie zając rozmawiamy sobie między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca świata, to gdzie byście pracowali? Piszecie na adres robota@złoteprzeboje.pl. Paulina napisała, że chciałaby pracować z katedry Notre Dame, z dzwonnicy przy wschodzie słońca, z widokiem na Sekwanę. Jakież to romantyczne jest. Paulina, to jest szał. Rozumiem, że lęk wysokości u ciebie nie występuje, ale jestem też ciekawa, jaka to praca. Dzwonicie także.
2: Dominikana, możliwość to zbierania kokosów. Fajnie by było, bo tam jest fajnie cieplutko, bardzo mi się takie coś marzy.
1: Dominikana. No tak, my lubimy, jak jest cieplutko, a w Polsce jesteśmy wiecznie zmarznięci, prawie wiecznie zmarznięci. 2244430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji, a rozmawiamy sobie do 12:00.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
7: Zachodniopomorskie to drogowy plac budowy. W nową sieć włączy się między innymi powstający terminal kontenerowy w Świnoujściu. O tym rozmawiamy z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
6: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Barbara Streisand śpiewała w Radiu Złote Przeboje za 12 minut południa. Przed nami mega hit z 1999 roku, który już jest złotym przebojem, chociaż oczywiście niektórym z nas, ja na przykład tak mam, wydaje się, że rok 1999 to był przed chwilą dosłownie. Został on oryginalnie nagrany i wydany, ten utwór, dwa lata wcześniej, w 1997 roku przez girls band Third Party na ich albumie Alive, a wersja Jennifer Lopez została wyprodukowana na nowo na jej debiutancki album i to właśnie ta wersja stała się światowym hitem. Krótko mówiąc, niewielu pewnie wie, ale Waiting for Tonight to cover Radio Złote Przeboje.

Oj, te piękne dźwięki z roku 87. Aztec Camera, Somewhere in My Heart. Za 4 minuty będzie południe czwartkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Radio Złote Przyboje. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama. Duży wybór?
3: Jest.
1: Projekt?
3: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
1: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
5: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
6: Wiadomości z Wolina.
7: Ula Myszkinis. W zachodniopomorskim drastyczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. O szczegółach Miłosz Kocłowski.
8: Chorych przybywa i według lekarzy będzie przybywać jeszcze więcej. Jak mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie, można powoli mówić o epidemii.
9: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost.
8: Jak przypominają lekarze, na WZW typu A istnieje szczepionka, tylko niestety coraz mniej osób na żółtaczkę się szczepi.
7: Pamiętajmy też o częstym myciu rąk. Na mieszkania w formule społecznego budownictwa czynszowego w Wolinie musimy jeszcze trochę poczekać. Tymczasem budowa nowych mieszkań realizowana przez TBS Lokum w Świnoujściu nabiera tempa. W budynkach przy ulicy Modrzejewskiej zamontowano okna. Trwają też przygotowania do wykonania elewacji. I jeszcze zajrzyjmy do gminy Dziwnów. Od poniedziałku będziemy tam już płacić za parkowanie. Biuro strefy płatnego parkowania i płatnych parkingów miejskich już działa przy ulicy Mickiewicza 11. Od 8 do 16 mieszkańcy mogą wykupić abonament.
6: Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda w Wolinie.
7: Do końca tygodnia na zachodnim Pomorzu niebo będzie mocno zachmurzone. Jeśli pojawi się słońce, to na krótko. Przewidywane są też przelotne opady deszczu i znacznie się ochłodziło. Dziś maksymalnie w Wolinie i regionie około 17 stopni Celsjusza. Czuwalna temperatura będzie sporo niższa. Ciśnienie mamy w normie, delikatnie będzie rosło. Jutro trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu. Nadal chłodno.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: No i mamy już czwartkowe popołudnie. Dzień dobry, witamy się i z tym popołudniem i oczywiście z Wami ze studia Radia Złote Przeboje, Gosia Kościelniak. Zapraszam na kolejną godzinę. No i mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. głównie, bo to są nasze ulubione w muzyce lata.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie w naszym cyklu Robota nie zając o tym, że gdybyście mieli pracować z dowolnego miejsca na świecie, to gdzie byłoby to miejsce? Które by to było miejsce? Dzwonicie?
2: Moim takim najbardziej wymarzonym miejscem, gdzie mógłbym pracować, to jest biblijny raj. A że mam nowy Adam, to mi tam jak najbardziej pasował.
3: W związku z tym, że jestem budowlańcem, mógłbym budować zamki na piasku na plaży w Zanzibarze.
4: Gdybym mógł pracować z dowolnego miejsca, to wybrałbym niewątpliwie studio radia Złote Przeboje. Obawiłem się często w takiego radiowca. Pozdrawiam, Mateusz.
1: Adam, który chciałby pracować w biblijnym raju. No, tylko że gdyby w raju się pracowało, to nie wiem, czy nie przestałby być rajem. Serdecznie jednak mimo wszystko pozdrawiam was wszystkich, ciebie Adamie także. Wysyłam ci z przyjemnością nasz fioletowy kubek. Może to chociaż cię pocieszy, że na razie nie pracujesz w raju. No a na resztę popołudnia zostajemy z największymi przebojami lat 80. i 90. Teraz Gypsy Kings.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

I Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Ciekawa jestem, czy Simply Red jeszcze zawita do Polski. Bardzo bym chciała, żebyśmy znowu mieli okazję być na ich koncertach. A w tym roku Sandra, ikona muzyki lat 80., znana m.in. z takich wielkich przebojów jak Maria Magdalena czy In the Heat of the Night, aktywnie koncertuje i jej trasa obejmuje też Polskę. Zagra koncerty, zagra serię koncertów w największych halach i w amfiteatrach, między innymi w lipcu w Warszawie, potem jesienią w Łodzi i w Gliwicach. Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje. In the Heat of the Night. Poczujmy się znowu jak w roku 1985.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43, www.eko-serwis.com.pl.

przed nami artysta, który kiedy miał 16 lat był kompletnie załamany i spłukany, musiał sobie znaleźć pracę i zaczął bardzo uważnie przeglądać ogłoszenia i mimo wielu starań nie mógł wybrać chociaż jednego zajęcia, które chciałby wykonywać. I postanowił sobie, że musi zrobić wszystko, żeby zostać zawodowym muzykiem. Na debiutanckiej płycie For You, a miał wtedy niespełna 20 lat, skomponował, wyprodukował i zaaranżował wszystkie utwory i w dodatku zagrał na 27 instrumentach. Nie mówiąc już o tym, że wszystko zaśpiewał. Prince w Radiu Złote Przeboje.

dalszej płyt Build This City i to był rok 1985, kiedy premierę miał ten właśnie wielki złoty przebój. Za 5 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janter Senior Home.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
15: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. VAT streaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu. Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, za benzynę 98 6 zł i 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o VAT streamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
17: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że VAT streaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo VAT streaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
16: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
18: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
16: Jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy. Została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi dożywocie kwocie sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
13: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
16: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport. To będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje. USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Dzisiaj pochmurno i deszczowo wszędzie i mamy od 14 stopni w okolicach Olsztyna, przez 17 stopni maksymalnie w centrum, do 18 w Szczecinie i właśnie w okolicach Szczecina możliwe też burze. Jutro podobnie, troszeczkę więcej słońca. Już albo dopiero.

Cher w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 13. Przypominam, że złote bilety na Zakochaną w Lublinie czekają w Radiu Złote Przeboje. Podwójne bilety na koncert Beata Kozidrak Unplugged. A to wszystko? Cała ta uczta na dziedzińcu zamku w Lublinie 31 lipca się odbędzie o godzinie 20. I codziennie w tym tygodniu po godzinie 9 dzwonimy do kogoś z bawiących się z nami. Kto odpowiedział wcześniej na pytanie, który utwór Beaty najchętniej usłyszałby w wersji Unplugged i dlaczego? Wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a zgłaszacie się, kiedy wam jest wygodnie, przez stronę złoteprzeboje.pl.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta.

0: Ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

Ciekawa jestem, jak z tym jest u was, bo zabawę długi czas traktowano jako coś niepasującego do dorosłego życia, ograniczonego do dzieciństwa albo po prostu zarezerwowanego dla rzadkich chwil wolnego czasu. Uczeni mówią, że dowody naukowe sugerują, że zabawa ma znaczenie również po zakończeniu wczesnych etapów naszego życia i spojrzenie na zabawę jako absolutnie uzasadnioną część dorosłego życia otwiera nowe sposoby myślenia o dobrym samopoczuciu przez całe życie. Zabawa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i nie znika wraz z wiekiem, chociaż kultura często próbuje ją z naszej dorosłości po prostu wyrzucić. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Namawiam więc prosto z serca do tego, żeby nie mówić sobie koniec zabawy i do roboty, bo wszystko może być w sumie zabawą. Chociaż teraz całkiem poważnie w Radiu Złote Przeboje, bo miłość to nie żarty. Czasami. Lionel Richie i Hello.

0: to promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Jak mówiłam dosłownie kilka minut temu, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Mm. Ulubiona zabawa Jerzego. Dzień dobry. Taka z lat 80. i 90. To bawiłeś się w ogóle, czy zawsze byłeś taki poważny?
1: Ja zawsze byłem. Ja się urodziłem, to miałem 14 lat, więc już się tak trochę nie bawiłem, wiesz?
0: Czyli gumę już nie skakałeś.
1: Nie, ale wiesz co? No? Człowiek na starość dzieci nie je, czyli wszystko...
0: czyli są szanse i to już niedługo.
1: Tak, coraz bliżej zdecydowanie. To co, jutro spotykamy się tutaj poskakać w klasy i tą gumę, tak? To przecież gumę się skakało. Coś tam sobie przypominam. No ale na razie jeszcze zupełnie poważnie i bez żartów Bengalsi.

0: O tym, że ludzie pragną piękna, przekonywała nas formacja Nieżywych Schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że coraz więcej kleszczy czai się w lesie, w parku czy na łące. O tym, że nie oznacza to od razu zachorowania na boreliozę, ale z czym się wiąże, usłyszycie za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ecoservis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
2: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama. Mamy czwartek, jest 11 czerwca, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy. Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
15: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
14: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tzw. antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
16: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
14: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicami minister obrony Wielkiej Brytanii Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcza na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
1: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszcze łapkami. To jest taki przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
14: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Wyraźnie zrobiło się chłodniej. Termometry pokażą dziś maksymalnie 19 stopni. W większości kraju to 16. Najchłodniej dzisiaj na zachodzie, od Szczecina przez Poznań po Wrocław, tylko 14 stopni. Sporo deszczu dzisiaj w wielu miejscach. Gdybyście tak zupełnym przypadkiem zapędzili się w czwartkowych obowiązkach, to przypominam, czekają tu na Was największe przeboje lat 80. i 90. Idealne w tym kołowrotku, bo pomagają przetrwać. Takie na przykład Ace of Base. Proszę bardzo. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

do 15 sierpnia bliziuteńko jak przez sień. 15 sierpnia na poznańskiej Cytadeli zaśpiewa osobiście Robbie Williams. I teraz ciekawostka. Sprawdziłem, bo wcześniej śpiewa w paru miejscach w Hiszpanii, na przykład 3 razy. Na każdy z tych 3 hiszpańskich koncertów bilety są tańsze niż na ten poznański. Halo? Czy Pyry mnie słyszą? Tyle bejmów chcą od was? No to się we łbie nie mieści.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: We will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't turn on the box, it says Mr. Rowe.
1: 1995 rok i Shaggy. W 1995 roku mało wtedy jeszcze znana grupa Backstreet Boys supportowała Shaggy'ego podczas europejskiej części jego trasy koncertowej, natomiast w 2001 roku role się odmieniły. Shaggy supportował boys band podczas trasy Black and Blue. Największe gwiazdy lat 80. i 90. na popołudnie w pracy idealne, no to tutaj u mnie.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: do czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Reklama.

pierwotnie tę piosenkę o zakochanych nastolatkach zaśpiewał już w 1962 roku Brian Hyland, który w 1989 roku zadeklarował, że nie ma nic przeciwko interpretacji Jasona Donovana. Wszystkie akordy były idealne, powiedział nawet. Ja nie mam nic przeciwko Sonic w Radiu Złote Przeboje, dlatego proponuję, posłuchajmy jej razem teraz.

Największe przeboje lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje wracają po 15 po wiadomościach, w których powiemy, że są prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Szczegóły za chwilę.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i trawisz to!
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Słuchajcie Radia Złote Przeboje. W czwartek jest 11 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
10: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Mencenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
11: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
10: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
12: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
10: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mencena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mencenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
13: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych wpłacanych do systemu PKW.
10: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W szpitalu klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
8: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
14: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
10: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
16: Ula Myszkinis. Zbliża się 61. edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach. Rozpocznie się w niedzielę. W programie konkursowe przesłuchania muzyki sakralnej i wieczorne prezentacje festiwalowe. A w muzyce chóralnej każdy znajdzie coś dla siebie, mówi dyrektor festiwalu Piotr Szulc.
17: Młode zespoły dziecięce, młodzieżowe, czy studenckie, akademickie bardzo często wprowadzają do swoich repertuarów muzykę rozrywkową, specjalnie zaaranżowaną na właśnie zespoły czterogłosowe.
16: Z kolei za tydzień w Kamieniu Pomorskim rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncerty odbywać się będą w piątki od 19 aż do 28 sierpnia. Także za tydzień w piątek wyruszy wodna pielgrzymka Ludzimorza ze Świętym Mikołajem. Dla chętnych są miejsca na pokładzie statku Odra Queen. Zgłoszenia w parafii Świętego Mikołaja w Wolinie.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
9: Deszcz będzie padał w wielu miejscach w Polsce dziś i w nocy. Najchłodniej dzisiaj w okolicach Poznania, Szczecina i Wrocławia tylko 14 stopni. W większości Polski to około 16, ale są miejsca, gdzie te wskazania zatrzymają się aż na 19 stopniach. Jaka nauka płynie z piosenki Kasi Klich dla mnie, dla ciebie, dla przysłowiowej Marzeny Rogalskiej? Nad tym pochylimy się o 15.30 z samą zainteresowaną. Marzena Rogalska wpadnie do mnie niedługo. Jerzy Telesiński, koniecznie posłuchajcie największych przebojów lat 80. i 90., bo one bardzo dobrze robią.

Joey Ramazzotti, ostrzegam, słuchajcie go rozważnie. Swego czasu artysta zaprosił na koncert 98-letnią fankę z Florencji, o której zrobiło się głośno, bo pani Giustina przez kilka godzin nie odbierała telefonu, nie otwierała drzwi. Zaniepokojona rodzina zaalarmowała straż pożarną, prosząc, żeby weszła do jej mieszkania i sprawdziła, co się dzieje. Strażacy sforsowali drzwi, zamknięte na dwa solidne zamki. Okazało się, że pani Giustina siedzi sobie w sypialni ze słuchawkami na uszach i w najlepsze słucha Erosa Ramazzottiego. Jeszcze raz ostrzegam, żeby potem nie było, że tu złote przeboje winne, okej?

0: promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kasia Klich i lepszy model.
1: To w ogóle weszło do takiej mowy potocznej.
0: Tak,
1: że wymienię cię na lepszy model.
0: I każdy wie, o co chodzi. Do
1: i
0: tego to
1: każdy
0: nawiązuje.
1: Wie, o co chodzi. Także Jurek, staraj się, bo wymienię cię na młodszy model.
0: Ja się będę... W tej piosence nic o młodszym nie ma, wiesz?
1: Aha, o lepszym jest
0: coś
1: tylko.
0: Coś ci wyskoczyło.
1: Czy... Podświadomość mi podpowiedziała, że czas na przygodę z młodszymi.
0: Nie wiadomo, lepszy, gorszy, byle młodszy. Panie i panowie, ja gram Savage i idę do kąta sobie popłakać troszkę. No cóż.
1: Nie płacz, Jurek. Nikt cię nie zastąpi. Żaden młokos.
0: No właśnie.
1: Naprawdę.
0: Ani
1: dojrzałość.
0: Jednego bym jeszcze, wiesz co, do kąta.
1: Przeskoczył.
0: Ach, przeskoczył. Dziękuję ci, bardzo ci dziękuję.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jutro rozgryziemy kultowe zdanie. Dorośniesz, to zrozumiesz.
3: Ustalimy, co zrozumieliście, jak w końcu dorośliście.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
13: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.

She's like the wind. Ona jest jak wiatr, mówią słowa piosenki, ale równie dobrze można by było tak powiedzieć o naszej Beacie Kozidrak, która zaśpiewa niedługo na dziedzińcu zamku w Lublinie. A my mamy podwójne wspaniałe zaproszenia na ten koncert. Kto chce pójść na Zakochaną w Lublinie, może sobie bilety wygrać w Radiu Złote Przeboje jutro rano. Jak? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

0: Can Take My Eyes Off of You i Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 oczywiście tylko sprawdzone wiadomości, a w nich prezydent Stanów Zjednoczonych, który znów grozi Iranowi. Co więcej, wiemy na temat zapowiadanego na tę noc uderzenia na Iran, o tym usłyszycie za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w czwartek, jest 11 czerwca. Na naszej antenie pora na wiadomości.
5: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś laikonik. Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych komisji dzieci i młodzieży oraz polityki społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
6: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
5: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
7: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
5: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
8: Podoba wam się ten laikonik?
9: Tak.
8: I co on robi?
9: Sypie cukierkami. I uderza.
10: Uderzy, to będzie mieć szczęście.
5: Główny bohater, czyli laikonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
11: Ula Myszkinis.
5: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje ścieżek rowerowych i mieszkańcy, a także turyści chętnie z tego korzystają. Sołectwa Płocin, Złomino, Kodrąbek, Chynowo, Unin, Łuskowo i Mokrzyca Wielka łączą siły, aby pojechać we wspólnym rajdzie rowerowym. To już druga edycja. Start o 10 przy świetlicy wiejskiej w Płocinie 20 czerwca. Zachodnie Pomorze to nie tylko rowerzyści, ale także żeglarze. Można już wysyłać zgłoszenia do 15 regat o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. Regaty na wodach Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego zostaną rozegrane 11 lipca. Tego dnia także piknik służb mundurowych i liczne koncerty. Na koniec zaglądamy do Świnoujścia. Jutro w kawiarni i galerii sztuki El Papa Cafe Hemingway przy ulicy Bohaterów Września koncert saksofonistki Kingi Kasztelan. Początek o 18. Wydarzenie biletowane.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
4: Na wschodzie, w Białymstoku, w Przemyślu, w Warszawie do maksymalnych 19 stopni, przeciętnie dzisiaj 16, a w Poznaniu, we Wrocławiu i Szczecinie tylko 14 stopni. Sporo deszczu dzisiaj w wielu miejscach.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Okazuje się, że są takie produkty spożywcze, które naturalnie pomagają w walce z próchnicą zębów. O 16.30 powiem wam, które. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, artystka znana i lubiana, ale zanim stała się tą Kasią Kowalską, wspierała takie formacje jak Talking Pictures, Fatum, Hetman Piersi czy Evergreen. Także kawał drogi przeszła artystka, żeby stać się tą integralną częścią Radia Złote Przeboje, którą jest, z czego jesteśmy bardzo dumni. Terence Trent D'Arby w Radiu Złote Przeboje, który przeszedł długą drogę od bycia Terencem Trentem D'Arbym, aż do stania się Sandaną Francesco Maitreją. Tak się teraz artysta nazywa.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Leave Me This Way, Communal Arts w Radiu Złote Przeboje, w którym bierzemy się teraz za higienę jamy ustnej w bardzo przyjemny, spożywczy sposób.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Szczotkowanie i nitkowanie zębów nadal stanowią podstawę higieny jamy ustnej, ale coraz więcej badań pokazuje jednak, że to, co jemy, również odgrywa ważną rolę. Niektóre produkty spożywcze mogą wzmacniać szkliwo zębów, wspierać zdrowie dziąseł, a nawet pomagać w eliminacji bakterii powodujących próchnicę. Odpowiednio skomponowana dieta może być zaskakująco silnym sprzymierzeńcem w walce o zdrowy uśmiech. Pisze o tym The Optimist Daily. A że jest tego sporo, to wymieniam tylko tych najpyszniejszych sprzymierzeńców. Ser, liściaste warzywa, marchewka, jabłko, tłuste ryby, guma bez cukru, orzechy, produkty pełnoziarniste, a nawet truskawki. Polecam i zalecam.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
9: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
10: Zachodniopomorskie to drogowy plac budowy. W nową sieć włączy się m.in. powstający terminal kontenerowy w Świnoujściu. O tym rozmawiamy z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
9: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Popołudnie i wieczór z burzami na zachodzie kraju. W pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, więc pogoda nie sprzyja kierowcom. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać autostradę A1 w Łódzkiem. Między węzłami Mykanów i Radomsko doszło do kolizji trzech aut i po tym wypadku jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

sprawiał wrażenie człowieka poważnego, pozbawionego poczucia humoru, ale w rzeczywistości był postacią niemalże kabaretową. Mawiali bliscy Marka Grechuty. Zbigniew Wodecki określał go jako wstydliwego, nieśmiałego, romantyka, rumianego, uroczego blondynka, błękitnookiego, cherubinka i wrażliwca. Takie są gwiazdy radia.

0: Time After Time i Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, w którym o 17 mówić będziemy o tym, że rusza Mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Więcej na ten temat punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi?
4: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Reklama.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
16: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny. Posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Miriam Lipińska. Trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło, a regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiające popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
17: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
16: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
18: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
16: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
19: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
16: 20. jubileuszowy Festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Pogoda.
15: W ciągu dnia i w nocy dzisiaj jeszcze deszcz. Najchłodniej na zachodzie w pasie od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław tylko 14 stopni. Przeciętnie 16, ale w Białymstoku, w Przemyślu, w Rzeszowie ta temperatura może być wyższa, nawet 19 stopni.
20: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Czwartek. Mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. No to co? No dobrze jest. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Pesymistów witam szczególnie ciepło i przytulam do serca, a optymistom przybijam piątkę. Numero uno.

Lutrusia McNeil zrobiła sobie przerwę od śpiewania, bo lubi sobie posiedzieć u siebie na farmie, za to Bryan Adams wręcz przeciwnie, z projektem Bare Bones po raz pierwszy zjawi się za chwilę w Polsce. Dwa akustyczne koncerty w Krakowie i Katowicach już w czerwcu, a u mnie Bryan Adams też już w czerwcu, a konkretnie 11 czerwca, czyli dzisiaj, teraz, już.

zasiadłby się człowiek chociaż na chwilę do tego 98 roku, co? Czy tylko ja tak mam? Nie. Pewnie nie tylko ja, prawda? NSYNC. Kto słuchał ich wtedy na CD-ku, ten był gość. Na czym słuchaliśmy Vanessy Paradis w 87 roku? No pewnie na szpulowcach, jak ktoś sobie z radia nagrał, albo na kaseciaku, prawda? Największe przeboje lat 80. i 90. w najlepszej cyfrowej jakości gram wam

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Do końca dnia na zachodzie burze, a w pozostałych regionach przelotny deszcz. To w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S5 w pobliżu Łochowa w Kujawsko-Pomorskiem. To odcinek między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzyń. Po kolizji dwóch osobówek jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany. Kierowcom przypominam też o zablokowanym odcinku autostrady A1 w Łódzkiem między węzłami Mykanów i Radomsko w stronę Gdańska.
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Yeah!

0: Gangsta's Paradise, Coolio, Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Tomek Brel, witam serdecznie.
1: Przebój lat 70. dodajmy.
0: To oczywiście. Numer jeden na naszej liście. Drogi przeboju, co tam po 18 na horyzoncie?
1: Po 18, słuchajcie, dzisiaj mała niespodzianka, jako człowiek kompletnie nietańczący zabierze was do tańca.
0: Fantastycznie, tak fantastycznie, bardzo na to liczę. Jak przystało na czerwiec, zapraszam na maj w wykonaniu grupy Various Max.

0: Trudno w to uwierzyć, ale ta piosenka liczy sobie 53 lata. Elton John w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18 i sprawdzone wiadomości sportowe, a po 18 oczywiście zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Lustras naprawia, autoglas wymienia.
1: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Reklama.
8: Właśnie minęła 18, słuchacie Radia Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami. Teraz czas na wiadomości sportowe.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
11: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por Mexico.
10: Mecz o godzinie 21, a ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Fertogenbosch. Polski tenisista pokonał Australii czeka Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
8: Pogoda. W nocy najwięcej chmur na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zdecydowanie lepiej, choć na zachodzie i w centrum czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro przelotny deszcz, w centrum i na wschodzie miejscami burze z gradem. W Tatrach deszcz ze śniegiem, a na termometrach od 16 do 20 stopni. No proszę bardzo, prawie połowa czerwca, a w prognozach jeszcze pojawia się słowo śnieg. Na szczęście prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje jest zdecydowanie lepsza. Za kilka minut pojawi się zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy. Co nieczęsto się zdarza, co to za artyści? Cierpliwości, o tym już za chwilę. No a teraz chyba najbardziej znany kawałek zespołu Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: jest zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy. Wszyscy ich lubiliśmy. Niektórzy nawet mieli plakaty tego zespołu. Co ciekawe, artyści, których my słuchamy obecnie, będąc dziećmi, też słuchali zespołu Roxette. Choćby Patrycja Markowska, z którą kiedyś na ten temat rozmawialiśmy.
1: Ja się po prostu naprawdę wychowywałam na tej muzyce. To były czasy podstawówki, ale już takiej tej późniejszej, czyli zejście w okres dojrzewania. Bardzo, bardzo bliska mi muzyka.
0: Tyle Patrycja Markowska. Teraz w programie cała muzyka Obywatel GC, a za kilka minut niezwykła piosenka, dzięki której niektórzy z nas przed laty ruszyli do tańca. Do czego zresztą nie chcą się przyznać.

To film Dirty Dancing. No, pamiętamy go doskonale. Oglądaliśmy ten film pewnie ze 100 razy. A i tak, ilekroć jest w telewizji, to i tak oglądamy go po raz kolejny. A propos, pamiętam, jak to rozmawiałem z Agustinem Egurolą, czyli człowiekiem, który roztańczył Polskę. Pytałem go, jak to jest naprawdę z jaskółką, czyli podnoszeniem w tańcu. Pamiętamy, jak to Patrick Swayze podnosił, stojąc w wodzie, Jennifer Grey. No i Agustin Egurola przestrzegał, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. I najlepiej nie próbować tego w domu, a raczej na macie albo właśnie w basenie. No, klasyk pewnie by powiedział, jak patrzę, to umiem. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Wczoraj wieczorem gościliśmy u siebie zespół Myslowic, czyli zespół, którego nazwa powstawała w Bólach. Panowie postanowili się nazwać od nazwy swojego rodzinnego miasta. Co, jak się okazuje, często się zdarza. No bo tak, mamy zespół Boston, mamy zespół Chicago, mamy też zespół Texas, chociaż w ich przypadku jest to wyjątek potwierdzający regułę, ponieważ członkowie zespołu Texas akurat pochodzą z Glasgow.

Paul McCartney i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No to jest z pewnością duet wszechczasów. Ale znalazłem bardzo ciekawą historię związaną z tym teledyskiem. Otóż podczas kręcenia wideo McCartneyowie przebywali w posiadłości o nazwie Sycamore Valley Ranch. Jackson odwiedził ich i stwierdził, że musi tę posiadłość zakupić. No i faktycznie pod koniec lat 80. tak zrobił, zmieniając nazwę na Neverland. A reszta jest już historią.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka i disco mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy

0: kolacja.pl i oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.

0: Piazza ISK, Scandinavian Sleeping and Living. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Bon Jovi w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem kiedyś do biografii Johna Bon Jovi i okazuje się, że za młodu pracował jako goniec w pewnym studiu nagraniowym. Za dnia faktycznie pracował, a w nocy, kiedy nikogo nie było, siedział i nagrywał pierwsze piosenki. Podejrzewam, że tak swoją drogą szef po latach może być z niego naprawdę dumny. A propos gwiazd i ich pierwszych w życiu zajęć, za moment przekonam was, że w tym temacie jest naprawdę sporo niespodzianek. Teraz Tina Turner.

0: Gdyby ktoś zastanawiał się, cóż może oznaczać nazwa tego zespołu, to sprawdziłem. UB40 to nazwa formularza, który wypełniają na Wyspach Brytyjskich osoby, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych. Właśnie, obiecałem kącik pod tytułem Moja pierwsza praca. No w tym temacie jest sporo niespodzianek. Pamiętam, jak to Krzysztof Cugowski opowiadał nam, że w swoim życiu zajmował się między innymi zbieraniem tulipanów. Krzysztof Krawczyk kiedyś opowiedział historię, jak to w Stanach Zjednoczonych pracował jako kierowca limuzyny. No i wszystko było pięknie do momentu, kiedy nie trafił na wyjątkowo trudną pasażerkę.
1: Jeden dzień mówi, słuchaj, tak się nie jeździ w Ameryce ze starszą panią limuzyną. Ja muszę mieć szklankę wody, ja nie mogę poczuć, by to się wylało. Słuchaj, oszczędzaj mnie troszeczkę. Ale gdzie Polakowi wytłumaczysz, nie? Ty wiesz lepiej jak zwykle, nie? Powiedziała, tak lubię, jak pan śpiewa. Ale muszę panu podziękować za tą pracę.
0: Ale w temacie zajęć, którymi parali się w życiu artyści, jest więcej niespodzianek. Choćby Michał Szpak, którego pierwsze zajęcie no niespecjalnie było związane ze śpiewaniem.
2: Czasami wyjeżdżałem za granicę i na przykład pracowałem jako osoba, która układa płytki. Nosiła cement, tudzież sprzątała stoliki w restauracjach. Nie trwało to długo, bo później stwierdziłem, że albo poświęcam się jednej rzeczy, albo robię coś i łapię 100 srok za ogon. Tak się nie da.
0: No dobrze, teraz w Radiu Złote Przeboje trochę na przekór pogodzie. Zawsze słoneczne, zawsze gorące rytmy zespołu Boney M.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. W programie Cała Muzyka bywają najrozmaitsi goście. Z Izabelą Trojanowską też udało nam się porozmawiać. Plon tego spotkania poznacie już za kilka minut.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za 7?
1: Też.
5: A flat white?
1: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Beauty i Fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Reklama. Dobra wiadomość jest taka, że już za kilka minut pojawi się pewna muzyczna niespodzianka. Piosenka, której powodzenie zaskoczyło nawet samą autorkę. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. Zagra w nim aż 48 drużyn. Tytułu broni Argentyna. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią.
6: Pogoda. Jutro przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze z gradem. W Tatrach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 16 do 20 stopni. W nocy najwięcej chmur na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zdecydowanie lepiej, choć na zachodzie i w centrum czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. 19 już za nami, a przed nami czwartkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Teraz muzyczne rendezvous, które miało miejsce pod koniec lat 60. Wtedy to gdzieś na szkolnym korytarzu Waldemar Tkaczyk spotkał Grzegorza Skawińskiego. No i tak zaczęła się historia, która zaowocowała po latach powstaniem zespołu Kombi.

0: Pięknie, zespół AHA w Radiu Złote Przeboje. Zespół, na którego koncercie, pamiętam, jakiś czas temu bawiliśmy się doskonale. Zapraszaliśmy się, a potem wspólnie słuchaliśmy na warszawskim Torwarze. No było pięknie. Zespół AHA, czyli zespół, którego nie tylko my słuchaliśmy, ale gwiazdy nasze ulubione też. Pamiętam, jak to Kasia Skrzynecka rozpływała się na temat zarówno wokalisty tego zespołu, jak i jednego z teledysków.
1: Ten pan się nazywał Morten Harket, jakoś tak. Podkochiwałam się bardzo, był taki piękny teledysk, pamiętam, o takim komiksie, że dziewczyna czytała komiks i chłopak z komiksu wyciągał do niej rękę i wciągał ją do tego świata komiksowego i przeżywali fantastyczne przygody. Boże, jak ja się zakochiwałam w tym teledysku.
0: Można by opowiadać długo. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz Maria Montella.

W niektórych kręgach nazywany jest artystą jednego przeboju, no ale podejrzewam, że absolutnie każda gwiazda chciałaby mieć na koncie tak wielki hit jak ta piosenka Words i Ever David. Artysta, którego dzisiaj pamiętamy z jednego wielkiego hitu, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ever David już na początku kariery nie bał się muzycznych eksperymentów. Po pierwsze, nagrał choćby wielki przebój Beatlesów, Strawberry Fields Forever po francusku. W trakcie swojej kariery współpracował z Vangelisem, a za oceanem nagrywał jako muzyk sesyjny z zespołem Toto. Czego chcieć więcej? I gdy na początku lat 80. powrócił do Europy, udało mu się podbić wszystkie europejskie listy przebojów. Nigdy później tego sukcesu już nie powtórzył. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz artysta, który miał, ma i pewnie będzie miał wielkich przebojów bez liku. Santana.

podejrzewam, że Kate Bush musiała być bardzo zaskoczona, jak nagle na listach przebojów zaczął pojawiać się ponownie po 40 latach ten kawałek. Wszystko za sprawą oczywiście serialu Stranger Things. Czwartkowa cała muzyka to Radio Złote Przeboje, za chwilę zespół Lady Punk. Panowie jakiś czas temu opowiedzieli mi niezwykłą historię, w którą trudno uwierzyć. O tym więcej za moment.

0: Rozdział to promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Reklama.

0: Tacy sami zespół Lady Punk w programie Cała Muzyka. Ich początki nikną gdzieś w mrokach dziejów, ale z pewnością fani doskonale wiedzą, że działali za oceanem. Ruszyli na podbój Stanów Zjednoczonych, no i właśnie z czasem spędzonym w Stanach wiążą się niezwykłe historie. Jak to na przykład zespół Lady Punk odmówił grania przed Madonną?
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. No, tak jak mówię, ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nikt tak nie naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Czyli dokładnie tak samo, więc... jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara, ale w Stanach zdarzyło się zdecydowanie więcej takich ciekawych historii. Więcej o tym za moment.

0: To był początek lat 80. Betty Davis Eyes w Radiu Złote Przeboje. Początek lat 80. to też czas, kiedy powstaje zespół Lady Punk. Fani być może pamiętają, jak to panowie próbowali zrobić karierę za oceanem. No, niestety, jak to często bywa, gdy już realizujemy swoje marzenie, okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok. To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać.
0: Początkowa fascynacja zamieniła się w niechęć.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem,

0: ostatniej nutki Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20, za chwilę nasza radiowa strefa gości programu Cała Muzyka.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama. Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj nasz stały cykl Pewnego Razu w Muzyce, czyli bardzo znani artyści od niekoniecznie znanej powszechnie strony. Dzisiaj zespół, który podarował nam fantastyczne muzyczne chwile pod koniec lat 90. nagrywając wielki hit Dzień Gorącego Lata. Zespół Big Day. Za moment urządzimy sobie niezwykłą podróż przez kilka ostatnich dekad.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który na scenie jest już kilka dekad i jak pewnie pamiętacie, zafundował nam niezwykłe muzyczne, gorące chwile w wakacje roku 1997. Jedno z najbardziej znanych muzycznych małżeństw w Polsce, czyli zespół Big Day, dzisiaj będzie bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce czeka nas niezwykła podróż przez kilka ostatnich dekad historii polskiego show biznesu. Czy zespół Big Day zastanawiał się kiedykolwiek, co mogliby robić w życiu, gdyby nie muzyka?
1: Nie mam pojęcia, ja miałam różne plany, wiesz, tak naprawdę na życie, bo tak naprawdę w ogóle to miałam być polonistką. Od tego się zaczęło, przecież ja studiowałam filologię polską. A później co dalej? No być może właśnie, być może dziennikarstwo, być może coś zupełnie innego po drodze by się gdzieś tam pojawiło. No ale oczywiście dopadła mnie muzyka, ponieważ tak naprawdę muzyka była we mnie zawsze, odkąd pamiętam, byłam dzieckiem i zawsze po prostu dom był pełen muzyki. I szkoła muzyczna, i wszelkie możliwe akademie, i wszelkie możliwe po prostu występy gdzieś tam, no gdzie się tylko dało tak naprawdę. Czyli to taka droga też dość typowa, wydaje mi się, dla osób śpiewających, że trzeba przejść te wszystkie etapy. No ale mówię, po drodze pojawiła się sytuacja związana z graniem, no i uznałam, że to jest moja miłość. To jest to, w czym się najbardziej odnajduję i jest mi z tym dobrze.
2: Tak, trochę pogramy, a potem zobaczymy.
1: Tak naprawdę też tak było. Uznaliśmy, że trochę pogramy i zobaczymy, czy to pójdzie, czy to zażre, jak to się wtedy mówiło. No i jak się okazało, tak jest do dzisiaj, czyli te wszystkie rozwiązania tymczasowe okazują się najtrwalsze.
0: Ale oczywiście nie ma to nic wspólnego ze znanym przysłowiem, że prowizorka najdłużej się trzyma. Co to, to nie. Zespół Big Day dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Ich największy przebój, czyli Dzień gorącego lata, ma, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, bardzo niezwykłą historię. No właśnie, czy Dzień gorącego lata sami uważają za swój największy przebój? Jak to naprawdę było?
3: Najczęściej emitowany. Może tak. My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń, Świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy. Kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów. Wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w Dzień gorącego lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
1: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywało się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że. I ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić, no nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić.
3: Marcin
1: wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni, pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on już może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lansować, tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest naszym zdaniem no najbliżej temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
3: Tak, tak. Oni mieli
1: spróbujmy.
3: Pierwszy pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień gorącego lata chcieli we wrześniu wypuścić.
1: Ale tak naprawdę kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie, powiedziałabym nawet. Dopiero rok kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
3: Tak jest,
1: który nas właściwie no nie mogę powiedzieć, że zniewolił, ale w jakimś sensie chyba określił pewne rzeczy, co dla nas też jest takie sobie, bo my zrobiliśmy dużo różnych rzeczy, dużo różnych piosenek, bardzo, bardzo różnych.
3: Ponad setkę.
1: I one są gdzieś tam w tej chwili w odwodzie. Tak naprawdę, jeśli się mówi o nas i myśli, no to jest jakby taki taka sztandarowa piosenka, która ma świadczyć o tym, co zrobiliśmy. I to jest troszeczkę takie czasami nie do końca prawdziwe przecież. Ale rzeczywiście to się rozkręcało długo, no i wygląda tak, jak
3: widać. Tak, bo to jest piosenka, która nie określa zespołu, ale jest jego znakiem.
1: Ale jest jakąś częścią. Ale jest jakąś częścią.
3: Jest jakąś częścią, to przecież my, oczywiście, że tak.
0: My, czyli zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, z czego jako artyści są najbardziej dumni po takim okresie czasu?
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
3: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radiu grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, fajnie, że jest.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: razu w muzyce.
1: Gdyby zajrzeć do pewnej internetowej encyklopedii o dzisiejszym bohaterze, czyli zespole Big Day, można by przeczytać: znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów, Ani i Marcina.
2: Tak, to nam zredagował na naszą stronę internetową jeden z fanów, ponieważ poprosiliśmy kiedyś ludzi, którzy dobrze znają zespół, żeby taki ogólny rys stworzyli oni, bo nam było po prostu dziwnie i głupio sobie tak pisać, więc te wszystkie złote myśli o nas to są z zewnątrz.

0: I jak to zwykle bywa w takich przypadkach, całkiem na miejscu jest pytanie, jak się poznali. Czyli innymi słowy, kto kogo poderwał?
1: Ja chyba podrywałem. Albo tak razem, nie wiem. No, jak to było?
2: Jak to było?
1: Ja podrywałem pewnie, tak.
2: No opowiadaj, Marcinek,
1: tak, no ja podrywałem. Tak normalnie, jak się podrywa.
0: Razem na scenie, razem w studiu, razem w domu. Dlatego aż prosi się zadać pytanie, czy zdarza im się przynosić przysłowiową robotę do domu?
2: Przynosimy robotę do domu, jak najbardziej.
3: Zdecydowanie.
2: Wiesz, no oczywiście staramy się troszeczkę czasem to pooddzielać jakoś sensownie, ale no tak czy inaczej tak naprawdę się tego nie da dobrze zrobić, ponieważ chociażby z tego względu, że robimy w domu bardzo wiele rzeczy związanych właśnie z naszym graniem, czyli wiele piosenek tam powstaje, tam powstają miksy, tak. Domowe studio jest, więc robota jest w domu. W domu jest po prostu wszystko, życie, robota i to wszystko, co jest z naszym życiem w ogóle związane.
0: Początki zespołu Big Day sięgają roku 1992, więc to już kilka dekad na scenie. A ponieważ dzisiaj w pewnego razu w muzyce na pewno będziemy podróżować przez ostatnie lata w muzyce, to na pewno też powspominamy lata 90., kiedy zaczynali. Z czym kojarzy im się ta dekada?
3: Nic nie pamiętam. Za dużo graliśmy.
2: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin. Czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło. Że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
1: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
2: Pamiętam takie właśnie wszystko. Siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne.
1: Ale urodziły.
2: Zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: Prawdą jest, że na lata 90. patrzymy często przez różowe okulary. Z jednej strony miło je wspominając, ale z drugiej strony pewnie nikt nie chciałby się cofnąć w czasie o te 3 dekady. Świat dookoła nas zmienił się nie do poznania, zmienił się również show biznes.
3: Bardzo, przede wszystkim
2: bardzo.
3: Wydawanie płyt się zmieniło, ponieważ ludzie kupują śladowe ilości nośników, tak zwanych, brzydko mówiąc. Czyli tych płyt twardych sprzedaje się bardzo niewiele. Natomiast no, jest cały streaming i internet, czego w latach 90. kompletnie nie było i nikt nie był na to przygotowany też, myślę, nawet i po 2000 roku jeszcze. To dopiero ostatnio wszystko zostaje jakoś usystematyzowane i ułożone w określone ramki, że to jakoś tam działa w jakiś sposób, ten cały streaming. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, to było sprzedaż płyt, 90. lata. Prawdziwych płyt. Więc sprzedawały się ogromne ilości tego. Teraz ja nie wiem, jakie to są ilości. To są ilości typu 2, 3 tysiące, 5, 10. To jakieś śmieszne. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie nasze poprzednie płyty są multiplatynowe.
0: Na pewno sporo zmieniło się również od lat 90., jeżeli chodzi o nagrywanie piosenek i pracę w studio. Czy zespół Big Day, słysząc po latach swoje utwory sprzed 30 lat, myśli o ich poprawieniu, wykorzystując najnowsze technologie? Bo przecież wielu artystów uległo temu trendowi i postanowili niektóre swoje płyty albo niektóre swoje piosenki nagrać jeszcze raz.
3: Tak, myśli się o tym.
2: Oczywiście. To jest nieustający, moim zdaniem, taki dylemat twórcy, czyli że to, co powstało kiedyś, onegdaj, cały czas mam wrażenie, że można byłoby to zrobić lepiej po latach, można by w tym podłubać, może jednak byłoby jakoś bardziej, wiesz, cudownie. Natomiast mam jednak wrażenie, że po latach chyba do tego dojrzałam ja osobiście, że wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały wtedy zrobione, muszą takie pozostać. Ponieważ one już naprawdę stracą świeżość, stracą coś takiego absolutnie unikatowego, co było charakterystyczne tylko wtedy. Po prostu dla nas, dla tego, co my stworzyliśmy. Także wydaje mi się, że wiesz, grzebanie w tym po latach, no może, kto wie, może kiedyś dojrzejemy do takiej myśli, że trzeba będzie coś tam poprzerabiać, ale mam jednak wrażenie, że to powinno takie pozostać, bo to jest po prostu prostu swoiste i takie ma być. Ale niewątpliwie pojawiają się ciągle takie myśli, że coś zostało niedorobione, źle zrobione, że szkoda, że niedopilnowane, że teraz byśmy zrobili to lepiej, że teraz jesteśmy dojrzalsi, więcej wiemy, że można by było naprawdę, ach, góry przenosić po prostu. Widocznie taka jest droga i ona taka musi być.
0: Zespół Big Day dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. 30 lat na scenie, dlatego nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: kształty promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: A cappuccino też za 7?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A
21: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
23: Ale sztosy!
24: Ale co?
23: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na scenie od początku lat 90. Jak można przeczytać w pewnej internetowej encyklopedii, znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów Ani i Marcina. Dzisiaj na pewno spróbujemy policzyć, ile koncertów zespół Big Day zagrał w swojej karierze, a są to zapewne liczby idące w tysiące. I o kilku niezwykłych koncertowych wydarzeniach na pewno też wspomnimy. Jeden z takich koncertowych wypadków jest owiany mgiełką tej.

0: Na pewno dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Na razie sprawdźmy, czy prawdą jest, że liczba koncertów, jakie zagrali od początku swojej kariery, powoli dochodzi do 2000. Ile tych koncertów było od lat 90?
1: 1500 myślę, że zagraliśmy na pewno, ale jak to wygląda dokładnie, to kiedyś prowadziłem rachubę, pamiętam w 90-tych latach, ale graliśmy dużo, dużo więcej. Były lata, że graliśmy, nie wiem, 130 koncertów rocznie, czy tego typu. To myślę, że te pierwsze lata to nabiły większość. W tej chwili jest to kilkanaście koncertów, ale to też wszystko inaczej jest teraz przygotowane. To ma troszeczkę inne ręce i nogi.
0: Koncertowych historii, koncertowych opowieści, a także wpadek dzisiaj na pewno nie zabraknie. No, ale obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Co ciekawego można tam znaleźć?
1: Kanapki, ciasteczka.
2: Takie różne różności, tak, zdecydowanie. Ten.
1: Jesteśmy dorośli.
2: Ale nie mamy wymagań właśnie tego typu, jakichś takich wygórowanych.
1: Nie mamy tutaj.
2: Czasami rzeczywiście po jakimś małym drinku wypijemy, czy po jakimś tam kieliszku wina. I to jest tyle właściwie. Ale nie ma żadnych przede wszystkim jakichś takich, tak jak mówisz tutaj, że historie... No, bardzo niewiele, o tak.
0: Może faktycznie, gdyby porównać wymagania koncertowe zespołu Big Day do wymagań na przykład Beyoncé czy Madonny, to lista jest wyjątkowo krótka. Zdecydowanie dłuższa jest lista nagród i wyróżnień, które zespół zgromadził na swoim koncie, począwszy od lat 90. A to nagroda Dziennikarzy Muzycznych za płytę W świetle i we mgle. A to nominacja do Nagrody Fryderyk w kategorii Debiut Roku. Złota płyta dla albumu Kalejdoskop, czyli ponad 100 tysięcy sprzedanych płyt w roku wydania. Wreszcie wygrana w plebiscycie telewizji na wakacyjną piosenkę wszechczasów. A chodzi oczywiście o Dzień Gorącego Lata. Po drodze była nawet nagroda prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Gdyby nie muzyka, jak sami słyszeliśmy już dzisiaj, pewnie zarówno Ania, jak i Marcin mieliby zupełnie normalne prace. Tak jak to było przed erą zespołu Big Day.
2: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi. I trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie no nie mam czasu po prostu, nie mam czasu na pracę.
1: Tak jest. A ja byłem KOS-cem. Pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak. Jakoś tak, nawet na pół etatu. Chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka, także na 1/64 etatu.

0: skoro już tak daleko wybiegamy w przeszłość, no to cofnijmy się jeszcze do czasów szkolnych. Jak z muzyką radzili sobie, gdy byli uczniami?
1: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. To chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
2: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dętej i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dętej nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
1: No może właśnie
2: może
1: do tego,
2: dlatego, może że na siłę, wcielano na siłę.
1: A poza tym już wzięto tych wszystkich, którzy i tak
2: którzy nie chcieli, nie mieli talentu. Tak jest.
0: Zespół Big Day dzisiaj pewnego razu w muzyce, kilka dekad na scenie, dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który zafundował nam niezwykłe muzyczne lato roku 1997. Jak już słyszeliście, dzisiaj piosenka Dzień gorącego lata miała mieć swoją premierę we wrześniu. Przy takim rozwiązaniu upierała się wytwórnia. Na szczęście zespół postawił na swoim.

0: Dzisiaj z zespołem Big Day podróżujemy przez kilka ostatnich dekad. Zespół powoli zbliża się do bardzo okrągłej rocznicy. Czy szykują jakieś niespodzianki?
1: Coś pewnie wymyślimy, tak. My regularnie gramy, szczególnie latem gramy koncerty. Natomiast myślę, że coś specjalnego trzeba będzie zrobić. Na 25 zrobiliśmy w Olsztynie taki koncert z przyjaciółmi. No ale to tak bardziej lokalnie. Myślę, że może coś większego się uda.
0: Zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, przyznaje, że dzień gorącego lata nie od razu zaczął triumfować na listach przebojów, ale z upływem lat stał się, jak to określili, prawdziwym monsterem. No właśnie, jak wygląda wymarzony dzień gorącego lata dla zespołu Big Day? Czy mają jakieś ukochane letnie kierunki?
2: Tak naprawdę najczęściej i absolutnie jest to takie miejsce kultowe, które odwiedzamy wielokrotnie w ciągu roku, ale w lato to w ogóle absolutnie, to jest Sopot. I tam po prostu, no musimy być co roku w lato, ewidentnie w lato.
1: Mamy swoje spacerowe ścieżki, tam swoje miejsca.
2: To jest takie miejsce ukochane, dokładnie.
1: Czas.
2: Natomiast, widzieliśmy już wiele różnych fajnych miejsc, no i jest ich jeszcze strasznie dużo do zobaczenia, także... No, ale myślę, że chyba tak naprawdę Sopot jest takim miejscem, gdzie czujemy się cudownie w lato.
0: Lato, wakacje kojarzą nam się przede wszystkim z imprezowaniem. Czy jeżeli chodzi o okołokoncertowe przygody, czy zespołowi Big Day zdarzały się przed laty harce?
2: No były wiem, takie harce.
1: Były
2: harców masa.
1: Były takie harce.
2: Masa harców była, tak.
1: Tak, straż pożarna przyjeżdżała, hotele w ruinie.
2: To chyba akurat nie my.
1: Zawsze było na kogo innego.
2: Na szczęście zawsze można było na kogoś innego zrzucić.
1: Czy było dużo dużo koncertów spędowych, że grało pięć,
2: To było w większym towarzystwie zazwyczaj imprezy, zatem...
1: I zawsze mówili, że Big Day to ten spokojny i oni nie mogli tego zrobić.
0: A tak swoją drogą, czemu tak spektakularne imprezy jak przed laty już się nie zdarzają? Czy to jest kwestia tego, że członkowie zespołów są starsi i mają mniej pary? Czy też może to jest kwestia wszechobecnych aparatów, które mamy w smartfonach?
2: No myślę, że jedno i drugie. Jedno i drugie, ewidentnie.
1: Myślę, że gdyby kiedyś były telefony komórkowe, to byłaby
2: też
1: bieda.
2: Nie zawsze. Tak, tak. Myślę, że

0: czarne dżinsy, które były śmiertelne, miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncerty. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt i śmiech Anki Ortodoks, która stała z tyłu, która się zgięła w pół. Ja się obejrzałem, kurczę, pół tyłka mi widać, ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem, grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno.
1: Ja pamiętam, że my mieliśmy bardzo
0: Wszyscy
1: fajne.
0: Mieli ubaw, zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem.
1: A co ten Marcin taki był jakiś nieswój dzisiaj? Potem takie pytanie. Jakiś taki sztywny. W ogóle się nie uśmiechnął, nic nawet nie zagadał.

0: zespołu Big Day dzisiaj w pewnego razu w muzyce. W jednym z utworów zespołu Big Day jest, jak fani pewnie doskonale wiedzą, kilkusekundowa pauza. Pauza, która niejednego DJ-a radiowego przyprawiła o zawał. Czy zespół Big Day w ogóle zdaje sobie z tego sprawę?
1: Wiemy, donoszono nam o tym wielokrotnie, że to była bardzo, bardzo stresująca pauza, a miała być taka urocza i taka w ogóle ładna. Okazało się, że...
2: Tak, tam miały startować ptaki. Miał być taki odlot ptaków właśnie w tamtym momencie. Nie wiem, czemu nam te ptaki przyszły do głowy. Potem się okazało, że ze zbioru nagrań z jakiejś takiej płyty CD, gdzie to było... realizator, który ówcześnie robił płytę, Jarek Pruszkowski, tylko już niestety nie ma między nami, stwierdził, że tak naprawdę to są prawa autorskie też, to ktoś nagrał i to nie powinniśmy używać takich gotowców, chyba że pójdziemy do Parku Narodowego i sobie nagramy i będziemy mieli własne, ale niestety nie było już jak, trzeba było płytę kończyć i zostawiliśmy tą pauzę, myślę, ciut przydługą, no ale została.

0: dzisiaj zespół Big Day, jakiego nie znaliśmy. A propos, czy zespół jeszcze w erze przedinternetowej znajdował o sobie jakieś dziwaczne plotki w prasie?
1: Najróżniejsze ploteczki krążyły. Między innymi to, że mamy dziecko, którego nie chcemy pokazać, że gdzieś tam je schowaliśmy, skitraliśmy i w ogóle coś takiego.
2: No, były tematy, był temat, że ja nie żyję.
1: Był, o, to był ciężki temat.
2: No, to był ciężki temat, ja po prostu zdębiałem odbierając telefon. Jeden artysta powiedział drugiemu znanemu artyście, który powiedział znanemu artyście i dowiedział się nasz były menadżer o tym i zadzwonił taki roztrzęsiony, ja odebrałem telefon i on o tak westchnął. O Jezu, dobrze. A ja mówię, co się stało? No bo nie żyjesz. No, to było słabe, ale no tak, zdarzało ktoś się. To wymyślił. I, próbowaliśmy ten głuchy telefon zlokalizować, jak to poszło. Rzeczywiście kilka osób, nie powiem kto, znanych, nie wiem skąd to przyszło do głowy, za dużo napoju.
1: W początku nie znamy właściwie, to już tylko właściwie, nie że znamy genezę, ten mi powiedział tak. to ten mi powiedział, ja nie, bo tamten wiesz, i to coś takiego.
2: I jak to ktoś powiedział, no co się martwicie, dobrze, że mówią.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Ula Myszkienic, witam i zapraszam na wędrówkę po Pomorzu Zachodnim. Będziemy twardo stąpać po ziemi Wyspy Wolin i unosić się nad ziemią, startując z Areoklubu Szczecińskiego. Zawędrujemy też do schroniska dla zwierząt, gdzie czeka mnóstwo przyjaznych i tęskniących za swoim człowiekiem czworonogów.
1: Co jest grane w Wolinie?
8: Mieszkańcy Wolina czy Międzyzdrojów nie mają bliżej żadnego innego aeroklubu. Jeśli chcą rozpocząć swoją przygodę z lataniem, muszą udać się do Aeroklubu Szczecińskiego. O tym, co ciekawego tam znajdą, z Renatą Kostkiewicz, dyrektorem aeroklubu, rozmawiała Małgorzata Mura.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Wolina.
9: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
10: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w aeroklubie szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
9: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do Was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
10: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki. I chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie piloci.
9: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do Was kierować?
10: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy, i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty. wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
9: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
10: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin. Ale program obejmuje 28.
9: Jeżeli ktoś chce się przelecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
10: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające. Ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilot o tym nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna. I można powiedzieć, że to jest jakaś taka, powiedzmy, szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą, znakomicie. Takie jest moje zdanie, że jest to najlepsza chyba z możliwych form wakacji, spędzania czasu poza telefonami.
9: A jakie jest właśnie tak ogólnie zainteresowanie lataniem tutaj w Szczecinie? Dużo osób przychodzi, pyta się o te kursy, różne formy, próbuje się wzbić w powietrze lub też...
10: To znaczy mamy już w tym, bo pogoda nas trochę nie rozpieszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc w tym roku mamy już za sobą kurs parolotniowy, który cieszył się dużą popularnością, już są chętni na następne. Jeżeli chodzi o kurs szybowcowy, zamykamy właściwie już listę, bo w tym roku rzeczywiście też tych chętnych było bardzo dużo i to są młodzi ludzie. wakacje, z reguły uczniowie, więc kurs rusza już tuż od razu po zakończeniu roku szkolnego, ruszamy z praktyką. Od początku wakacji, właściwie w ubiegłym roku lataliśmy jeszcze w październiku, więc latamy dokąd pogoda nam daje jakieś chociażby okno pogodowe, żeby wystartować.
9: Wspomniała Pani o tej imprezie latawcowej, która jest we wrześniu, a coś będzie się nam tutaj działo przed wakacjami, w trakcie wakacji, jeszcze takiego otwartego dla wszystkich?
10: To jest nowość w tym roku, ponieważ Aeroklub współpracuje z wieloma różnymi stowarzyszeniami, nie tylko lotniczymi, ale również na przykład w tym roku podjęliśmy współpracę z honorowymi dawcami krwi i 1 sierpnia razem ze służbami mundurowymi będziemy propagować krwiodawstwo, zdrowy styl życia, będą pokazy pierwszej pomocy. Będziemy też prezentować swoje sekcje, swój sprzęt, zachęcać do szkoleń i to będzie impreza otwarta i oczywiście chętni będą mogli również oddać krew w krwiobusie, który będzie stał, no ale będą też mogli zapoznać się na przykład z jakąś tam prezentacją wojska, policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej i Aeroklubu Szczecińskiego, który jest gospodarzem w tym roku. Więc to jest taka nowa impreza. Myślę, że i dzieci, i dorośli znajdą dla siebie wiele ciekawych rzeczy, jak byliśmy na takiej imprezie właśnie organizowanej przez HDK jako jedni z uczestników, to na przykład pierwszy raz w życiu udało mi się zjeść świerszcza.
8: O wydarzeniach, jakie odbywają się na terenie szczecińskiego Aeroklubu, z Renatą Kostkiewicz, dyrektorką Aeroklubu, rozmawiała Małgosia Mura. A za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się, na czym najbardziej lubi latać pani dyrektor.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy Aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
10: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Paralotniowe. I tam rzeczywiście nasi może nie zajęli 1 miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy, natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. Czyli jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też 5 września Fly Day, to jest taki dzień otwarty w Aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, jest już ten nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w Aeroklubie.
9: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
10: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest, to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, to jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
9: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
10: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę ze adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
9: No to chciałam jeszcze tak zapytać panią osobiście, na czym pani lata?
10: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Gdybym miała licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. Właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
9: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
10: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem. Jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry. I szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała.
8: O swojej pasji latania i o tym, co dzieje się w Aeroklubie Szczecińskim, opowiadała Renata Kostkiewicz, dyrektor Aeroklubu, a rozmawiała z nią Małgosia Mura.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: W niedzielę w Międzyzdrojach rozpoczyna się 61. edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego. W koncercie inauguracyjnym w Międzynarodowym Domu Kultury wystąpi chór akademicki Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Dyrygować będzie Cecilia Martin-Luf. O ważnej roli, jaką odgrywa chóralistyka, mówi nam dyrektor festiwalu Piotr Schulz.
1: Co jest grane w Wolinie?
11: Chóralistyka, chór to coś takiego wyjątkowego, co moim zdaniem niestety przez wiele osób niedoceniane, w tym bardzo często jest niedoceniane przez tych, którzy układają programy edukacyjne, ponieważ chór sam w sobie jest edukacją, dlatego że uczy nas odpowiedzialności za siebie, za grupę, za swoich przyjaciół, ale uczy nas również pewnego rodzaju empatii, tolerancji, tego wszystkiego, co nam w życiu dzisiaj trzeba. Dlatego ja jestem ogromnym orędownikiem i zwolennikiem i propagatorem nie tylko chóralistyki, każdego udziału w życiu amatorskim, artystycznym. Myślę, że to jest bardzo ważne dla takiego potem świadomego chodzenia na koncerty, na wystawy, świadomego czytania książek, dlatego że mamy wiedzę, ile potrzeba trudu, ile wysiłku trzeba do tego, żeby coś stworzyć. To nie zawsze musi być genialne dzieło. Czasami zaśpiewanie najprostszej piosenki sprawia komuś wiele kłopotu, dlatego że nie mamy edukacji w szkole dzisiaj takiej muzycznej, prawdziwej, nie mamy plastyki, nie mamy tego wszystkiego, ale to jest ogólnie znane. Natomiast chór daje taką możliwość bycia razem, no i właśnie kontynuowania tego wszystkiego, co jest zawarte w polskiej chóralistyce. W naszym festiwalu od 60 lat, który jest poświęcony, przeznaczony od swojego zarania polskiej pieśni chóralnej, co jest bardzo ważne, dlatego że zależy nam na tym, aby młodzi kompozytorzy, którzy wychodzą w świat po szkołach, po uniwersytetach, a czasami i bez uniwersytetów, bo i tacy kompozytorzy też są, wychodzą i tak naprawdę komponują do szuflady. My stwarzamy taką platformę, w której bardzo chcemy widzieć właśnie młode twarze, nowe kompozycje. Dlatego nazwa naszego festiwalu to jest Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej. Festiwalowi naszemu towarzyszy międzynarodowa teraz, dawniej polsko-niemiecka Akademia Chóralna Interrapax. To taka akademia, na której spotykają się dyrygenci, młodzi chórzyści, kwartety, pracują z różnymi dyrygentami, przygotowują program na bieżąco i potem mają takie 2-3 koncerty, które prezentują, co udało im się zrobić. bardzo ambitni młodzi ludzie, którzy ciągną za sobą rzesze młodych ludzi właśnie w tym dosyć niszowym przedsięwzięciu, jakim jest churalistyka, churalistyka polska, ale i światowa, bo no niestety, umówmy się, dzisiaj przy wielu możliwościach oglądania na szklanych ekranach różnych dziwnych rzeczy i słuchania w różnych dziwnych platformach, może dziwnych to nie jest takie złe określenie, ale one są różne, więc no to jest możliwość szerokiego wyboru, a jednak ci młodzi ludzie bardzo cenią sobie występy na żywo, pracę na żywo i bycie ze sobą. Jeżeli chodzi o repertuary chórów, to taki typowy repertuar w wyobrażeniu przeciętnego odbiorcy kręci się, mówiąc kolokwialnie, wokół muzyki sakralnej bądź takiej okolicznościowej. Natomiast te realia są zupełnie inne. W tej chwili bardzo popularne jest śpiewanie utworów opartych na muzyce folkloru danego regionu, czy w ogóle folklorystycznej w pełnym tego słowa znaczeniu. Młode zespoły, dziecięce, młodzieżowe, nawet trochę te starsze, takie jeszcze studenckie, akademickie, bardzo często wprowadzają do swoich repertuarów muzykę rozrywkową, specjalnie zaaranżowaną na właśnie zespoły czterogłosowe. ABBA jest bardzo popularnym na przykład zespołem, ale również piosenki popularne starszych panów są również aranżowane i tak naprawdę to tylko zależy od jakby umiejętności dobrania repertuaru przez prowadzących. No tutaj wśród prowadzących też jest pewnego rodzaju konkurencja w dobrym tego słowa znaczeniu, bo starają się przygotowywać te programy jak najbardziej atrakcyjne, bo każdemu zależy na tym, żeby te koncerty były atrakcyjne i żeby była na nich widownia. Bo tu muszę to powiedzieć, że koncert składa się z trzech takich bardzo ważnych elementów. To jest kompozytora, twórcy, tego przekaźnika, którym jest artysta i tego odbiorcy, którym jest widownia. I wtedy dopiero mamy koncert, który jest kompletny. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że nie ma jednego z tych elementów i tego koncertu po prostu nie ma. Bo nawet jeżeli nie ma widowni, wyłączając oczywiście te troszeczkę mimo wszystko sztuczne koncerty, które są w trakcie nagrań, no to nie mamy prawdziwego koncertu. Prawdziwy koncert to są te emocje w tym momencie, w danym momencie. To jest dobre samopoczucie bądź złe samopoczucie artysty, odbiorcy, może czasami również tego kompozytora, bo my nie wiemy, czy Wolfgang Amadeusz Mozart, komponując jakąś fraszkę, czuł się świetnie, czy nie, i czy tamte emocje właśnie, które na niego wpływały w danym momencie, były pozytywne, czy negatywne. Ale to jakby nie ma znaczenia, bo liczy się ten efekt końcowy w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie odbierać go.
8: O pięknie i ważnej roli churalistyki w naszym życiu opowiadał Piotr Schulz, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Churalnej imienia profesora Jana Szyrockiego, który to już w niedzielę rozpocznie się w Międzyzdrojach. Festiwal odbywa się nieprzerwanie od 1966 roku. A wydarzenie, które zapoczątkowało festiwalową tradycję, to był zlot chórów słowiańskich z okazji tysiąclecia Polski nad Odrą i Bałtykiem. Wszystko to odbywało się w ramach szczecińskiego zlotu przyjaźni. Wydarzenie miało również na celu uczczenie 25. rocznicy śmierci Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kompozytora związanego z Pomorzem Zachodnim. Koncerty churalne w 1966 roku odbyły się w sali Filharmonii Szczecińskiej oraz w Międzyzdrojach w Muszli Koncertowej i sali Domu Zdrojowego. Wtedy wystąpiły cztery zespoły z Polski. Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej, Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki, Chór Mieszany ZZK Hejnał ze Szczecina i Męski Chór Towarzystwa Śpiewaczego Harfa z Warszawy. Były też trzy zespoły zagraniczne. Chór Mieszany Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Lokomotiv z Bułgarii, Chór Słowackich Nauczycieli z Czechosłowacji i Chór Mieszany Glasbena Matika z Jugosławii. No i do dziś w Międzyzdrojach brzmią chóry nie tylko z Polski, ale z całego świata. W tym roku posłuchamy chórów m.in. ze Szwecji, Czech i Białorusi.
1: Co jest grane w Wolinie?
8: Nie możecie zaadoptować czworonoga, którego bardzo byście chcieli poprzytulać? Możecie zrobić to wirtualnie. To rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą zaadoptować psa realnie, ani przyjeżdżać na wolontariat i spacery w schronisku w Sosnowicach. Więcej na temat wirtualnej adopcji przeczytacie na stronie schroniska. Możecie też zawsze zadzwonić. Wszystkie niezbędne informacje na stronie schronisko-sosnowice.pl. A ja zapraszam Was teraz na krótką radiową wycieczkę po schronisku. Oprowadzać nas będzie kierownik placówki Barbara Leszczyńska.
1: Z mikrofonem przez Wolin.
12: Pieski w naszym schronisku są na wybiegach lub w boksach bez wybiegów. Te, które mają wybiegi, też są w budynku murowanym. To są psi seniorzy. Natomiast te pieski, które są w boksach zewnętrznych, ale nie mają wybiegów, są wyprowadzane na wybiegi albo na spacery. I dla tych właśnie najbardziej potrzebujemy spacerowiczów. Jak słyszycie w tle, wszystkie domagają się, żeby do nich podejść i pogłaskać. Jeżeli przyjedziecie i będziecie chcieli zobaczyć te pieski, podejść do nich, to zawsze to jest z pracownikiem. Nigdy sam człowiek nie chodzi po schronisku, bo nie wszędzie można włożyć ręce bezpiecznie, bo niektóre psy mają duże lęki albo próbują bronić swojego terenu. Natomiast z pracownikiem zawsze to jest bezpieczne i zawsze zachęcamy. I jeżeli idziemy na spacerek i one widzą, że jest smycz w ręku, no to wszystkie chcą oczywiście wyjść na spacer, więc każdy krzyczy: to ja, to ja, to ja. Teraz idziemy akurat bez smaczków i bez smyczy celowo, ponieważ wiedzą, że po prostu tylko chcemy je zobaczyć. Przywitać się, jest Sisi, są owczarki niemieckie, dużo różnych piesków. Są i duże, i małe, i takie spokojne, i takie szalone, więc jak ktoś chce przyjechać nie do konkretnego psa, to tylko po prostu nam daje informację: chcę pieska, który chce biegać na spacerze. I wtedy idziemy i na przykład bierzemy Sisi na spacer albo Pirata. Natomiast jeżeli chcemy bardzo spokojnego psa, no to wtedy wychodzimy z Wiko, Bosmanem, z takimi pieskami, które idą Alfem, które idą po prostu spokojnie na spacerek.
13: Cześć, maluszki. Nie jesteście maluszki, wy tutaj jesteście, a już jesteście dorosłe.
12: Trochę zagłodzone z interwencji. Więc teraz dopiero poczuły, co to znaczy prawdziwy dotyk człowieka, który chce po prostu im dać szczęście, nie? To paradoksalnie schronisko stało się lepszym miejscem niż ich poprzedni dom. Astra jest córką Amstaffa, która do nas trafiła z interwencji, ponieważ ma 10 lat i pewnie od początku, jak tylko mogła, rodziła psiaki w pseudohodowli. Trafił z nią Devon, też Amstaff. Obydwa piękne białe psy. Wybiegi zewnętrzne mamy po to, żeby pieski, które są w boksach bez wybiegów, mogły po prostu wyjść i poczuć trochę trawę pod łapami, a nie zawsze jest to możliwe, bo nie zawsze są ludzie, którzy przyjeżdżają na spacery. Więc żeby te psy przynajmniej dwa razy w tygodniu wyszły na taki wybieg, no to tych wybiegów mamy kilka. Ustawowo powinniśmy mieć jeden, ale mamy ich 6. Mamy kalendarze spacerowe. Na każdym boksie wisi kalendarz dla każdego pieska i jest informacja, kiedy wyszedł na spacer i kiedy wyszedł na wybieg. Żeby było sprawiedliwie. Jak pani widzi, one nie mają lęku przed człowiekiem. Uczymy je tego dotyku. No czasami z bardzo takich trudnych historii wyciągamy, ale no właśnie świetnie jest to widzieć, że one właśnie podchodzą i chcą być miziane, tak? Natomiast powinny mieć tego miziania trochę więcej. Tak, właśnie wąchają moje ręce, ponieważ jak idziemy i dotykamy różnych psów, to przynosimy im zapach z innego boksu, czyli jesteśmy takim SMS-em psim troszeczkę. Przekazujemy im wiadomości, jak się który czuje, czy dzisiaj jest leniwcem, czy tak jak obok, który szczeka tutaj, Aleksiu, jest troszkę zestresowany, że ktoś przyszedł i nie czuje się z tym pewnie i właśnie takim szczekaniem próbuje trochę, żeby go zauważyć, ale trochę, żeby sobie pójść. Nie wie tak naprawdę, czy chciałby zostać zawzięty na spacer, czy jednak pójść spać. Pomimo, że tych boksów wydaje się być bardzo dużo, to niestety musimy dobudować kolejne. Jest coraz większe zapotrzebowanie na kolejne boksy. Gminy zgłaszają właśnie większe potrzeby, budujemy kolejne, inwestujemy. Natomiast też jest to po to, żeby nie zagęszczać tych boksów, które mamy. Mamy boksy, w których mogą być po 3 psy, natomiast ze względów dla nich komfortu, dobrostanu, staramy się, żeby to były maksymalnie 2 psy w jednym boksie. Więc te kolejne boksy też są potrzebne, żeby nie tworzyć zbyt dużych skupisk, żeby nie tworzyć problemów.
8: Psiaki do adopcji możemy też zobaczyć na stronie internetowej.
12: Tak, strona internetowa www.schroniskososnowice.pl. To jest miejsce, w którym staramy się, żeby wszystkie psy były aktualnie będące w schronisku oraz różne informacje, które dotyczą też procesu adopcyjnego, domów tymczasowych czy wszelkiej pomocy. Także starać się będziemy zamieszczać tam informacje o godzinach spacerów aktualne, które się zmieniają i wszystkie takie aktualności, które dotyczą naszego schroniska. Zawsze mówimy o tym, co chcemy robić i co realizujemy, ale rzadko mamy okazję podziękować. Dziękujemy oczywiście darczyńcom, sponsorom, ludziom, którzy przyjeżdżają na spacery, czy naszym wolontariuszom przede wszystkim, którzy bardzo dużo pomagają, ale też chciałabym przypomnieć, że bardzo dużą i taką cichą rolę odgrywają pracownicy. Oni mają o tyle trudną pracę, ponieważ to jest praca ciężka fizycznie, ale i psychicznie. to oni są z tymi psiakami, gdy ich coś boli, gdy płaczą, gdy tęsknią, gdy przychodzą dopiero co właśnie przeżywają ten swój okres kwarantanny. I tak jak właśnie nasz zespół jest oceniony przez innych też kierowników schronisk, którzy nas odwiedzili tutaj, do tej pory mieliśmy kilka właśnie takich wizyt. Wszyscy mówią, że mamy jako tutaj kadra, ale mam ja jako kierownik i te nasze psiaki mamy to szczęście, że mamy takich ludzi, którym się chce, którzy sami z siebie po prostu, pomimo, że to jest ich praca, za którą dostają pieniądze, to te pieniądze nie są w ogóle wyznacznikiem, odzwierciedleniem tego, co oni tutaj robią. Jak bardzo ciężko muszą codziennie wykonać pracę i fizycznie, bo mówię, te 120 czasami psów, ten jeden pracownik musi kilka razy dziennie tak naprawdę zobaczyć, nalać wodę, dać jedzenie, posprzątać te boksy. No przy tej ilości piesków, które nie wychodzą, to jest dużo, ale jeszcze zainteresować się, czy ten wygląda dzisiaj inaczej niż ostatnio, czy coś mu nie dolega. Także, no i oczywiście obsłużyć wszystkich chętnych na spacery. To jest najprzyjemniejsza część każdego dnia. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj swoją cegiełkę dokładają, żeby tym psom było jak najlepiej. No i pamiętajcie, w Sosnowicach szczeka miłość.
8: Po komunalnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach koło Golczewa oprowadziła mnie kierowniczka tej placówki, Barbara Leszczyńska. A jeśli chcecie wybrać się na spacer z którymś z psiaków ze schroniska albo przygotować się do adopcji, to wszelkie informacje znajdziecie na stronie schronisko-sosnowice.pl.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Mieszkańcy wysp Wolin i Uznam lubią biegać. Niektóre ligi biegowe mają chwilową przerwę, ale ci, którzy chcą pobiegać w towarzystwie, zawsze znajdą na Zachodnim Pomorzu jakąś biegową imprezę. W Szczecinie 27 czerwca wystartuje cykl biegów biegowe bulwarowe. Więcej o wydarzeniu powie Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka, a rozmawiała z nią Małgosia Mura.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Biegowe bulwarowe w Szczecinie, 8 edycja. Przypomnijmy, co to za wydarzenie.
14: To wydarzenie, które organizujemy już od wielu lat, to cykl biegów dla dorosłych i dla dzieci. Biegów takich, które mają sprzyjać zdrowej aktywności na świeżym powietrzu, mają pokazywać, że w wakacje nie musimy się nudzić, możemy te wakacje spędzać też bardzo aktywnie i na sportowo. I jeszcze pokazanie tego, że to otoczenie Odry i szczecińskich bulwarów to także doskonała przestrzeń na to, aby właśnie ten sport i rekreację uprawiać. Także serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Mamy starty dla dzieci już od drugiego roku życia, więc jeżeli ktoś jest chętny, chce już od małego pokazać swoim pociechom, jak można aktywnie spędzać czas i jak fajnie rodzinnie na sportowo można się bawić, to na pewno znajdzie u nas tutaj sporo atrakcji i jakby to ten bieg jest właśnie po to, aby jakby całą rodziną uczestniczyć w takim wydarzeniu.
9: Dla dorosłych 4 biegi. Jakie mamy daty?
14: 4 biegi. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszą sobotę wakacji jesteśmy i tak widujemy się raz w miesiącu. W sobotę i biegamy 5 kilometrów. To jest takie plus minus 5 kilometrów. Nie, że bardziej plus pół kilometra, tylko plus minus powiedzmy 100 metrów. Biegniemy rekreacyjnie po bulwarach. 3 biegi będziemy organizować na bulwarach, czyli ten czerwcowy, lipcowy oraz wrześniowy po stronie Łasztowni. Z kolei ten bieg sierpniowy zorganizujemy po drugiej stronie bulwarów. Będzie on miał dedykowaną swoją trasę, bo będzie wydarzeniem towarzyszącym naszemu festiwalowi Żagle 2026.
9: Co nas wtedy czeka? Tak już od razu zapowiedzmy.
14: Oczywiście Żagle to duża plenerowa impreza, podczas której możemy się spodziewać kilkudziesięciu żaglowców, które będą sumowały po dwóch stronach Odry, które udostępnią swoje pokłady, zabiorą też turystów i mieszkańców w rejsy. Oprócz tego mnóstwo koncertów i strefy gier i aktywności i warsztatów dla całej rodziny, dla dzieci, dla dla dorosłych, więc to będą 3 dni dobrej zabawy, wypełnionej właśnie takim pozytywnym, żeglarskim klimatem.
9: Lepiej wtedy z miasta się nie ruszać.
14: Lepiej wtedy zostać i zabukować sobie już tą datę. Ten termin 14-16 sierpnia warto sobie zapisać, zaprosić przyjaciół i rodzinę do Szczecina, bo naprawdę nie będziemy się tutaj nudzić. Słyniemy z tego, że przygotowujemy wydarzenia plenerowe i dopasowujemy je do odbiorców w różnym wieku, więc myślę, że i starsi, młodsi, dzieci też znajdą tutaj mnóstwo dobrych, ciekawych propozycji dla siebie.
9: Wiemy już, jakie słynne żaglowce przypłyną?
14: Mamy na razie wstępną listę jednostek, które do nas zawitają. Są to jednostki, które były już w Szczecinie kiedyś, ale też mamy jednostki, które po raz pierwszy pojawią się w naszym mieście. Z takich smaczków i ciekawostek mamy bardzo fajny żaglowiec, który powinien, myślę, przypaść do gustu fanom Tolkiena, twórczości Tolkiena, bo przypłynie do nas żaglowiec o nazwie Lothlórien, więc wszyscy ci, którzy gdzieś tam te elfy i krainy elfów z Władcy Pierścieni chcieli poznać, to będą mogli takim żaglowcem się przepłynąć i to jest żaglowiec, który po raz pierwszy przypłynie do Szczecina. Dużym ciekawostką będzie również parowy holownik o nazwie Stettin, który obecnie jest, pływa pod banderą niemiecką, ale został właśnie wyprodukowany w Szczecinie. Jest to zabytkowy ten holownik parowy, więc też warto wejść na pokład tej jednostki. Oprócz tego będą te, które już kiedyś tam cumowały przy naszych nabrzeżach, czy też jakby są naszymi stałymi gośćmi, polskie jednostki typu Baltic Beauty, ORP Iskra, ale też będziemy mieć fińską Joannę Saturnę, bardzo lubianą w Szczecinie, czy też Abel Tasman też do nas przypłynie po raz kolejny i to też jest dobra wiadomość, bo jakby jednostka jest u nas mile widziana i załoga też się bardzo dobrze czuje w naszym mieście, więc cieszy nas to, że załogi wracają do Szczecina, bo tutaj jakby przyciągamy ich swoim klimatem i swoją ofertą.
9: Powracając jeszcze do biegów bulwarowych, czyli do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, duże zainteresowanie?
14: Zazwyczaj jest to około 250 zawodników przy okazji jednego biegu, bo tak jak mówiłam, to są biegi rekreacyjne, są takie biegi bardziej dla fanu niż tutaj jakieś takie specjalistyczne i zaawansowane. Natomiast cieszy nas to, że dzieci są zapisywane przez rodziców, więc tutaj też jest, to pokazuje po prostu, że od najmłodszych lat gdzieś tam próbujemy dzieci uczyć aktywności, próbujemy uczyć jej takiej zdrowej rywalizacji, bo to też jest istotne i ważne jakby później na przyszłość w życiu, więc cieszymy się, że możemy taką swoją cegiełkę biegową tutaj dorzucić do tego wychowania i kształtowania charakteru młodych zawodników.
8: O cyklu biegów biegowe bulwarowe i wielkim żeglarskim wydarzeniu, które będzie się w wakacje odbywać w Szczecinie, opowiadała Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka, a przepytywała ją Małgosia Mura. A ja na okoliczność pikniku komandosa, który w sierpniu będzie odbywać się w Dziwnowie, przepytałam pułkownika w stanie spoczynku Witolda Brzozowskiego. Zachęcam do wysłuchania rozmowy nie tylko tych, którzy interesują się specjalsami.
1: Co jest grane w Wolinie? To warto wiedzieć.
15: W 1964 roku ze struktur 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, precyzyjnie z Batalionu Rozpoznawczego, wydzielono grupę żołnierzy, która była zalążkiem dla jednostki, która przyjęła nazwę 1. Batalion Szturmowy. Była to jednostka nie działań specjalnych, tylko rozpoznania specjalnego, czyli to tacy ówcześni specjaliści. Ta jednostka funkcjonowała w Dziwnowie do 1986 roku i przeniesiona została do Lublińca. Byłem pierwszym rocznikiem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych i byłem na profilu Wojska Ochrony Pogranicza. Skierowano mnie do Dziwnowa, a potem się okazało, że co ileś lat przychodził oficer do Dziwnowa, który miał pewne pojęcie o działaniach operacyjnych. Przeszedłem w jednostce wszystkie szczeble do szefa sztabu jednostki, a przez jakiś czas pełniłem obowiązki dowódcy jednostki. Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa i ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. Pomyśleliśmy sobie, że tak, poskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali. Była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. I to tak narastało z roku na rok, coraz więcej, więcej. 3 lata temu takie zrobiliśmy wyrywkowe badania, to nie były w pełni takie zgodne z regułami. Na temat najbardziej rozpoznawalnej imprezy w regionie. Zadziwię panią, to nie jest festiwal Słowian i Widzinków, a Festyn Komandosa. W tej chwili mamy tych swoich ambasadorów w całej Polsce, bo ci żołnierze tam mieszkają. Już przyjeżdżają swoimi wnukami, urlopy planują, konsultują się, kiedy będzie następny festyn. Ja im zawsze na koniec festynu podaję, kiedy będzie następny. Przy okazji zapraszam 21 do 23 sierpnia. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów, jarmark. Mamy jarmark, który trochę się przekształcił, bo gdzieś to był jarmark militarny, no teraz już powiedzmy sobie tam groch i kapusta, ale to przyciąga sporo klientów, bowiem pojawiają się ludzie z artykułami, których tutaj nie ma na wybrzeżu. Staramy się co jakiś czas zrobić sesję popularno-naukową. Na przykład robiliśmy sesję związaną z polskimi tradycjami wojskowymi. Sesję na temat obrony cywilnej. Teraz się dopiero o tym mówi. A my mówiliśmy, by wykorzystać potencjał myśliwych, funkcjonariuszy i byłych żołnierzy. Może tam ktoś to przeczytał. Zrobiliśmy Izbę Pamięci poświęconą polskim tradycjom spadochronowym. Powiem, do tego spadochroniarstwa wojskowego włączyliśmy komponent dorobku spadochroniarzy, ale sportowców pochodzących z wojska. Tam tutaj zobaczy pani tablice poświęcone sportowi spadochronowemu i na Alei Gwiazd. I jako się to kręci, czy będzie lub dalej, nie wiem.
8: Czy w organizację tej imprezy jest zaangażowanych dużo osób?
15: Nie, proszę pani. To jest ciężka charówka 2-3 osób.
8: A na co mogą liczyć turyści i mieszkańcy, którzy przybędą na festyn?
15: W tym roku postaramy się rozwinąć to, co udało nam się pokazać w ubiegłym roku. Chyba był to jedyny w Polsce, a może w Europie, taki spektakl, gdzie połączono skoki spadochronowe z pokazem flyboardu. To są ci faceci, którzy na tych żonglują na strumieniach wody. No i jeżeli nam się uda, a to wszystko zależy od pogody, to chcielibyśmy pokazać po prostu elementy desantowania się, czyli wjazdu na linię ze śmigłowców. Dla ludzi, którzy interesują się trochę sprawami historii, w tym roku mija 105. rocznica 3. Powstania Śląskiego. I proszę pani, zrobimy taką mini wystawę poświęconą temu powstaniu, a precyzyjnie mówiąc grupie Wawelberga. Powiem w skrócie, co byli ludzie, którzy byli protoplastami wojsk specjalnych. Oni w maju, przed rozpoczęciem 3. powstania, wysadzili parę mostów i linii kolejowych prowadzących z Niemiec na Górny Śląsk. A więc postaramy się, żeby po prostu o tych ludziach nie zapomnieć. turyści, jak będzie pogoda, to będzie fajnie, jak będzie lało, to będą się nudzić.
8: Jeżeli będzie padać, czy taki desant będzie też przewidziany?
15: Deszczu się wkacze. Jego problemem jest widoczność. Musi być odpowiedni pułap chmur, żeby po prostu można było ludzi zrzucać. A ci ludzie, którzy skaczą, to są naprawdę bardzo doświadczeni skoczkowie. Na marginesie kieruje tym jeden z naszych absolwentów, szef służby spadochronowej w JWK Grzeszek Nowak. Powtarzamy koncerty tych dudziarzy, inscenizacje, one co roku są inne. Stoiska promocyjne poszczególnych jednostek wojskowych, bowiem kręci trochę młodzież i dzieci. Staramy się, by coś się działo przez te 3 dni, chociaż jarmark w tym roku będzie dłuższy o dzień. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejścia u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skok.
8: A pokazy sprawności komandosów znów będzie można oglądać w Dziwnowie od 21 do 23 sierpnia. Na temat jednostki specjalnej i festynu rozmawiałam z pułkownikiem w stanie spoczynku Witoldem Brzozowskim.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Założyli teatr, śpiewają, organizują imprezy, lubią jeździć na rolkach i zawierać nowe znajomości. To bardzo liczna i aktywna rodzina. Rodzina zastępcza. Stworzyli ją Beata i Michał Krajnik. Ja nazywam się Urszula Myszkinis i zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy całe serce oddają dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogły dorastać w rodzinie biologicznej.
1: Blisko mieszkańców.
8: Jak to się stało, że stworzyliście taki dom? Co was do tego popchnęło, zainspirowało?
16: No chyba potrzeba robienia czegoś innego niż wszyscy dookoła i potrzeba tak zmienienia w ogóle swojego stylu życia. Mieliśmy bardzo taki uporządkowany styl życia, praca, dom, 2 dzieci i taki bym powiedziała kierat chyba domowy po wielu tam już latach wspólnego małżeństwa nas dopadł. I co? I chyba zaczęło, nie, chyba w pierwszej kolejności zaczęło się to chyba trochę tak nudzić, gdzieś tam jakieś poszukiwania innych jakichś sposobów na zmianę w ogóle swojego stylu życia. Chyba Michał wpadł na ten pomysł, zaczął szukać też czegoś w internecie, gdzieś zupełnie przypadkowo. Ja zaczęłam mówić o adopcji, więc no chyba od tego się też tak zaczęło, że niekoniecznie ta adopcja, natomiast znalazł właśnie informację o tym, że możemy zostać rodziną zastępczą i pomagać nie jednemu dziecku, ale większej już wtedy ilości dzieci. No i chyba od tego się zaczęło, że gdzieś jakaś potrzeba zmiany swojego życia.
17: Dokładnie, bo mieliśmy taką rodzinę, żona prowadziła działalność gospodarczą, ja byłem żołnierzem zawodowym i tak naprawdę od poniedziałku do piątku nie widzieliśmy się, bo ja pracowałem na poranne godziny, żona na wieczorne godziny, syn był 10 lat starszy od córki, więc takie w sumie 2 jedynaków. Mieliśmy duży stół w kuchni, przy którym nigdy wspólnie nie jedliśmy, bo każdy w innej godzinie jadł, bo no, takie życie prowadziliśmy.
16: Ale też, żeby coś robić dla innych, tak? Jakaś potrzeba taka działania tego społecznego, to gdzieś się tam w nas pojawiało. Chcieliśmy wtedy zacząć robić coś naprawdę takiego potrzebnego innym ludziom.
17: Mój tata to był taki tata, który zawsze bawił się z nami na dworze. To był jedyny tata, który grał w piłkę, chodził na spacery wychowanego, pokazywał nam takie zabawy ze swojego dzieciństwa, także zajmowanie się dziećmi, to tak w sumie taki wzorzec od taty, nie? Że no bardzo lubię, nie sprawia mi to jakiś problemu, że muszę na przykład z dziećmi pójść na rowery pojeździć. Dla mnie to jest tak oczywiste i tak naprawdę takie moje hobby, taka pasja.
8: Kiedy chcieliście coś zmienić, mieszkaliście jeszcze w Szczecinie, czy trudno było przejść przez wszystkie formy, które no, trzeba dopełnić, aby stać się rodziną zastępczą?
16: 12 lat temu, 13 właściwie lat temu, jak my podejmowaliśmy taką decyzję, to było dosyć trudne, bo urzędy nie były chyba za bardzo gotowe na to, że nowe rodziny będą chciały powstawać i bardzo długo czekaliśmy w ogóle na szkolenie, na kurs. Udało nam się jakoś przekonać w urzędzie właśnie panie, że ten kurs musi się odbyć, że my już naprawdę czekamy, że jesteśmy gotowi, przekonani, zdeterminowani. I tak chyba zadziałaliśmy troszkę, taką jakąś presję wywarliśmy mówiliśmy chyba wtedy na ówczesne panie urzędniczki, że widziały, że my nie ustępujemy, że my bardzo po prostu jesteśmy przekonani do tego, co chcemy zrobić i tak się zaczęło. Zaczęliśmy chodzić na ten kurs, kurs trwał kilka miesięcy, cztery miesiące, raz w tygodniu na 4 godziny trzeba było się w urzędzie nam pojawić. To była taka grupa właśnie osób już zebrana, chętnych do prowadzenia rodziny zastępczej. Już były osoby prowadzące taką rodzinę, ale jeszcze się musiały doszkolić i dopiero po tym kursie mogliśmy przejść ten etap taki już dobierania dzieci do rodziny. A wcześniej oczywiście kwalifikacja, tak, bo też trzeba było przejść całą kwalifikację, żeby w ogóle kurs zacząć, czyli trzeba było wykazać się też tak z samym sobą, tak? Kogo reprezentujemy tak naprawdę, kim jesteśmy.
17: I tutaj największy problem to było nie czy możemy zostać, tylko dlaczego chcemy zostać. I panie nam nie wierzyły, że ludzie, którzy mają swój dom, swoją pracę, takie stabilne życie, chcą wszystko przewrócić do góry nogami i zajmować się dziećmi, obcymi, trudnymi dziećmi, które mają swoje przeżycia, swoją taką traumę, jak to tam nazywają. I oni nagle, znaczy my chcemy nagle zajmować się takimi dziećmi i bardziej nas traktowali, że to jest nasz taki kaprys, bo taką mamy potrzebę chwilową zająć się dziećmi, a po roku nam się to wszystko znudzi i powiemy, nie, to jednak nie dla nas, bo my wolimy stabilnie sobie tutaj popracować i mieć wolne weekendy, urlopy.
16: No ale ogólnie cała procedura trwała 9 miesięcy i się śmiejemy, że to takie ciąża, więc później po czasie doszliśmy do wniosku, że tak, że w sumie dobrze, że to trwało tak długo, mieliśmy ten czas na przemyślenie wszystkiego, na poukładanie sobie tego pomysłu i w momencie, kiedy już wszystko zmierzało ku temu, że przyjmujemy dziecko do rodziny, to byliśmy na to rzeczywiście przygotowani.
8: Dzisiaj zabrałam was na spotkanie z rodzicami, którzy postanowili dać ciepły dom potrzebującym opieki dzieciom. O tym, jak zostać rodzicem zastępczym i czy to łatwy kawałek chleba, rozmawiałam z Beatą i Michałem, którzy wraz z rodziną mieszkają w Trzebieszewie w gminie Kamień Pomorski. Za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się m.in. co robić, gdy dzieci się nudzą.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Blisko mieszkańców.
17: Duża rodzina zobowiązuje nas do dynamiki, nie? Musimy więcej tutaj różnych rzeczy wymyślać. Wiadomo, jak się dzieci zaczynają nudzić, tak, to my się nie nudzimy wtedy.
16: Tak, mobilizuje nas to do różnych takich aktywności. Bardzo dużo z dziećmi wyjeżdżamy, robimy różne rzeczy w domu wspólnie. Założyliśmy teatr domowy, z którym występujemy i to tak coraz bardziej odważnie. Do tej pory tylko właściwie charytatywnie w DPS-ie. Teraz w święta, przed świętami, tak? Jarmark w Dziwnowie. Wychodzi im to fajnie. My dużo rzeczy z nimi właśnie też wspólnie robimy, tak? Że to nie tylko, że dzieciom coś pokazujemy, ale też sami. Jeździmy z nimi na rolkach, na rowery. Mieszkamy blisko morza, więc bardzo często sobie wyjeżdżamy na takie spacery nadmorskie i tam się z nimi bawimy. Mimo tego, że to nastolatki, to i tak jeszcze lubią się bawić.
17: Lubimy sobie śpiewać. Mamy taki, poruszamy się w ogóle autobusem takim 15-osobowym, specjalnie zrobiłem kategorię D, tak żebyśmy wszyscy razem jechali. I w tym autobusie mamy taki swój telewizorek dla dzieci, tam puszczamy, kiedyś puszczaliśmy bajki, a od jakiegoś czasu puszczamy też takie fajne piosenki z przesłaniem. I nasze dzieci lubią śpiewać, a korzystając teraz ze sztucznej inteligencji, że ona może tworzyć muzykę i podpowiada ze słowami, tworzymy też własne piosenki z takimi tekstami właśnie i wesołymi, i takimi do przemyślenia, i jak żyć, i ogólnie o dzieciach, o rodzinie. I dzieciom się to podoba i one bardzo lubią to śpiewać.
8: Do Trzebieszewa przenieśliście się ze Szczecina. Czy szybko zintegrowaliście się z okolicznymi mieszkańcami?
16: Udaje nam się dosyć tak chyba zyskiwać sobie tą przychylność mieszkańców. Chyba przez to, że tak, przede wszystkim nasze dzieci są bardzo takie kulturalne i miłe, tak. One wszystkim mówią dzień dobry, nie są jakieś nieśmiałe, więc to też jest takie chyba dla ludzi, dobre. Jesteśmy na różnych imprezach, spotkaniach, które organizuje nasza pani sołtys i staramy się jej pomagać też w organizacji tych spotkań. Czasem wykorzystuje pani Monika nasze jakieś pomysły. Ostatnio organizowaliśmy wspólnie topienie marzanny, gdzie to też była taka nowość na wsi, bo do tej pory nie było czegoś takiego organizowanego. No i też oczywiście te nasze występy, więc też zapraszamy wtedy pani Monika, zaprasza do świetlicy naszych tu mieszkańców. Najbardziej uwielbiają nas chyba starsze panie, nasze sąsiadki. My też je bardzo lubimy i lubimy dla nich występować, bo to dla dzieci jest takie bardzo też budujące, jak oni widzą, że to, co śpiewają, to, co przedstawienie ukazuje, że to jest takie wzruszające dla tych starszych ludzi. Więc utrzymujemy jakieś takie, może nie kontakty, aż tak

0: gdybyśmy chcieli, ale tego nie robimy, wręcz przeciwnie, zapraszamy do nas do domu, zapraszamy obcych ludzi, którzy są na przykład zainteresowani prowadzeniem rodziny zastępczej, albo po prostu ludzi, którzy są zainteresowani, jak to jest w takiej dużej rodzinie, jak taki dom może wyglądać, więc no u nas tak to wygląda, że jesteśmy po prostu otwarci na ludzi.
1: A jak to się stało, że znaleźliście właśnie to miejsce na ziemi dla siebie i dzieci?
2: No, wcześniej było nam za ciasno, nie? Bo dzieci nasze zaczęły rosnąć, a nasz dom niestety nie rósł i chcieliśmy dzieciom zrobić takie fajne warunki, żeby miały duże pokoje, żeby miały pojedyncze pokoje, tak żeby jak w normalnej rodzinie, żeby było.
0: Bardzo ważne było, żeby dom miał kilka łazienek, tak? Więc to też już było takie poszukiwanie nakierowane na powiedzmy coś, co już było, nie wiem, agroturystyką, gdzie były te pokoje przygotowane pod gości i szukaliśmy właśnie takiego no, starego domu, dużego. Szukaliśmy tego domu przez 6 lat. No i w końcu te zaistniały jakieś sprzyjające tutaj wiatry z nadmorza, które nas tutaj przywiały, zatrzymały i tak tu zostaliśmy. Dzieci się dobrze tutaj czują, my mamy mnóstwo przestrzeni dla nich, dla siebie. Mamy zwierzęta, więc to też jest dla nas taka fajna radość, że możemy robić coś więcej. Chyba się już żyliśmy tutaj z tym miejscem też.
1: Dziś chcę przybliżyć słuchaczom Radia Złote Przeboje temat rodzin zastępczych. Jest ich na Zachodnim Pomorzu sporo, ale wciąż są poszukiwane osoby, które stworzą dom nie mogącym wychowywać się z rodzicami biologicznymi dzieciom. Beata i Michał Krajnik kilkanaście lat temu zdecydowali się na taki krok i nie żałują. Powracamy do rozmowy z rodzicami zastępczymi z Trzebieszewa.
3: Blisko mieszkańców.
1: Żeby wychowywać kilkanaścioro dzieci, trzeba być silną kobietą i silnym mężczyzną. Ostatnio została pani doceniona i nominowana do Magnolii Biznesu w kategorii Dotyk Anioła. Czy to było duże zaskoczenie?
0: Tak, ja w ogóle dostałam maila z informacją, że jestem kandydatką, tak, do nominacji, no, więc sobie tego maila przeczytałam, odpuściłam, a kolejny konkurs pewnie jakiś, typu SMS-y zapłać, wyślij i tak dalej, w których nie biorę nigdy udziału. No a tutaj tak mail za mailem, widzę, że już jestem nominowana, tak, więc coś tam więcej zadziało. Zadzwoniła do mnie właśnie szefowa też tego konkursu, pani Nina Kaczmarek, i poinformowała już tak osobiście o tym, że jestem w gronie tych no kilku osób wybranych do tej nominacji, więc tak, zaskoczenie ogromne, nie spodziewałam się w ogóle tego, bo z natury jestem raczej skromną osobą i nie biorę udziału po prostu w takich konkursach. No ta konkurencja, tak, ja tego nie lubię, źle się w tym czuję, no ale tutaj uważałam, że jest to tak duże wyróżnienie, że no naprawdę trzeba było wziąć w tym konkursie udział. Myślę, że też taka, tutaj była też ta moja motywacja, że wezmę w tym udział, ponieważ chyba po raz pierwszy kapituła zauważyła rodzinę zastępczą, tak, matkę zastępczą. Tutaj zawsze panie, które prowadzą biznesy, a tu raptem ja we wsi z 11 dzieci i tu z mężem jesteśmy tak zauważeni na takim ważnym szczecińskim konkursie.
1: Jaką radę dalibyście parom, które chcą zostać rodziną zastępczą?
2: Żeby się nie bać do nas przyjechać i zobaczyć. To jest naprawdę coś fantastycznego, widzieć jak dzieci się rozwijają, jak z takich zamkniętych, gdzieś wystraszonych dzieciaków wyrastają z nich takie fajne dzieci.
0: Tak, i trzeba mieć ogromną świadomość tego, że to nie jest tak wszystko, że wszystko się układa, że wszystko jest wspaniale, że nie ma stresu. To jest ciężka praca na co dzień, tak, i to wieloletnia praca z tymi dziećmi. I co, no i trzeba to po prostu lubić, trzeba potraktować te dzieci tak... No z sercem, tak? Też do nich podejść, że to nie jest tak, że dziecko, nie wiem, jest złośliwe i ono robi to specjalnie do mnie, tylko po prostu dziecko ma zaburzenia, tak? I teraz no trzeba się mnóstwo rzeczy douczyć, bo przecież no nikt, rodziny jak zakładają taką rodzinę zastępczą, zaczynają taką pracę, no to przeważnie to nie są pedagodzy, psychologowie, tak? No my się wszystkiego musieliśmy sami nauczyć.
1: A czy jest jakaś rzecz, z którą nie dajecie sobie rady? Czy jest jakiś problem, który mogliby wam pomóc rozwiązać mieszkańcy Pomorza Zachodniego czy okolicznych miejscowości?
0: Tak, no to jeżeli to chodzi o takie sprawy, które no, mogliby inni ludzie nam na przykład w jakiś sposób pomóc, to remonty. W tym domu w obejściu, bo mamy bardzo takie stare gospodarstwo, ten dom jest ładnie utrzymany, my go remontujemy już od 6 lat, ale tak naprawdę Michał jest z tym sam, to też zabiera mnóstwo czasu, a chcielibyśmy ten czas poświęcać jednak dzieciakom, więc no takie właśnie złote rączki są nam potrzebne, chętne tutaj do pomocy.
2: Znaczy jeszcze dwie rzeczy w sumie. Ludzie, którzy mają fajne pomysły, bo naszym takim zadaniem jest obudzić w naszych dzieciach marzenia i też byśmy szukali ludzi, którzy mają jakieś, nie wiem, pasje na przykład, nie? Bo kiedyś przyjechał do nas pan,
0: Tak, Jarek Dolny. Dolny, no dobra.
2: Zabrał nas na takie jeziorko i nam pokazał, jak się zdjęcia robi. Nasza tutaj najstarsza Roxana bardzo teraz ładne zdjęcia robi, nie? I to jest jej pasja. Ale by ktoś na przykład miał jakąś swoją inną pasję, nie wiem, stolarstwo,

0: Szycie na maszynie. Szycie,
1: no my nie możemy dzieciom pokazać, bo po prostu nie wszystko umiemy, tak? Ale jakby mogli to pokazać naszym dzieciakom i może by akurat załapały tego bakcyla, nie?
0: No i potrzebujemy jeszcze też takich aktywnych rodzin, które mają też dzieci w wieku naszych, tak? Czy może młodsze trochę i które chciałyby z nami spędzać fajnie czas, bo ciągle się przymierzamy do organizowania takich przejazdów na rolkach, uwielbiamy jeździć na rolkach, dzieci nasze też bardzo to lubią.
1: Też wycieczki, spacery.
0: Tak, i tak chcielibyśmy mieć jakieś takie grono takich rodzinek, które chciałyby z nami, z naszymi dziećmi też spędzać ten czas, żeby to była dla nas też taka motywacja, że coś organizujemy, coś robimy dla większej grupy ludzi.
1: My na przykład jeździmy do Dziwnowa i tam jeździmy na rolkach, oczywiście po sezonie, nie? I też byśmy chcieli z innymi dziećmi pojeździć na rolkach.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi Radia Złote Przeboje byli Beata i Michał Krajnik. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które pomogą wam rozwijać pasję waszych dzieci.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję. I pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Ula Myszkienic, witam i zapraszam na wędrówkę po Pomorzu Zachodnim. Będziemy twardo stąpać po ziemi Wyspy Wolin i unosić się nad ziemią, startując z Areoklubu Szczecińskiego. Zawędrujemy też do schroniska dla zwierząt, gdzie czeka mnóstwo przyjaznych i tęskniących za swoim człowiekiem czworonogów.
7: Co jest grane w Wolinie?
8: Mieszkańcy Wolina czy Międzyzdrojów nie mają bliżej żadnego innego aeroklubu. Jeśli chcą rozpocząć swoją przygodę z lataniem, muszą udać się do Aeroklubu Szczecińskiego. O tym, co ciekawego tam znajdą, z Renatą Kostkiewicz, dyrektorem aeroklubu, rozmawiała Małgorzata Mura.
7: Nasze propozycje dla mieszkańców Wolina.
9: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
10: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w aeroklubie szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
9: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do Was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
10: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki. I chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie piloci.
9: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do Was kierować?
10: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty. Wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
9: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
10: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
9: Jeżeli ktoś chce się przelecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
10: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające. Ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilot o tym nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna. I można powiedzieć, że to jest jakaś taka, powiedzmy, szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością. No i wydaje mi się, że dla młodych ludzi, którzy teraz gdzieś tam z głowami w telefonach, smartfonach nie poświęcają za wiele czasu na takie zewnętrzne atrakcje i jakieś takie, powiedzmy, integracje, to jest bardzo dobre i rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zostają u nas i ta sekcja szybowcowa funkcjonuje jak w czasach, kiedy smartfony rządzą, znakomicie. Takie jest moje zdanie, że jest to najlepsza chyba z możliwych form wakacji, spędzania czasu poza telefonami.
9: A jakie jest właśnie tak ogólnie zainteresowanie lataniem tutaj w Szczecinie? Dużo osób przychodzi, pyta się o te kursy, różne formy, próbuje się wzbić w powietrze lub też...
10: To znaczy mamy już w tym, bo pogoda nas trochę nie rozpieszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, więc w tym roku mamy już za sobą kurs parolotniowy, który cieszył się dużą popularnością, już są chętni na następne. Jeżeli chodzi o kurs szybowcowy, zamykamy właściwie już listę, bo w tym roku rzeczywiście też tych chętnych było bardzo dużo i to są młodzi ludzie, z reguły uczniowie, więc kurs rusza już tuż od razu po zakończeniu roku szkolnego, ruszamy z praktyką. Od początku wakacji, właściwie w ubiegłym roku lataliśmy jeszcze w październiku, więc latamy dokąd pogoda nam daje, jakieś chociażby okno pogodowe, żeby wystartować.
9: W Wspomniała Pani o tych, o tej imprezie latawcowej, która jest we wrześniu, a coś będzie się nam tutaj działo przed wakacjami, w trakcie wakacji, jeszcze takiego otwartego dla wszystkich.
10: Mamy, to jest nowość w tym roku, ponieważ Aeroklub współpracuje z wieloma różnymi stowarzyszeniami, nie tylko lotniczymi, ale również na przykład w tym roku podjęliśmy współpracę z honorowymi dawcami krwi i 1 sierpnia razem ze służbami mundurowymi będziemy propagować krwiodawstwo, zdrowy styl życia, będą pokazy pierwszej pomocy. Będziemy też prezentować swoje sekcje, swój sprzęt, zachęcać do szkoleń. I to będzie impreza otwarta i oczywiście chętni będą mogli również oddać krew w krwiobusie, który będzie stał, no ale będą też mogli zapoznać się na przykład z jakąś tam prezentacją wojska, policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej i Aeroklubu Szczecińskiego, który jest gospodarzem w tym roku. Więc to jest taka nowa impreza. Myślę, że i dzieci, i dorośli znajdą dla siebie wiele ciekawych rzeczy, jak byliśmy na takiej imprezie właśnie organizowanej przez HDK jako jedni z uczestników, to na przykład pierwszy raz w życiu udało mi się zjeść świerszcza.
8: O wydarzeniach, jakie odbywają się na terenie szczecińskiego Aeroklubu, z Renatą Kostkiewicz, dyrektorką Aeroklubu, rozmawiała Małgosia Mura. A za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się, na czym najbardziej lubi latać pani dyrektor.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy Aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
10: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polskie Paralotniowe. I tam rzeczywiście nasi może nie zajęli 1. miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no, rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. Czyli jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też 5 września Fly Day, to jest taki dzień otwarty w Aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już, ten nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w Aeroklubie.
9: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
10: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest, to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, to jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno, same ćwiczenia będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
9: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
10: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę ze adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
9: No to chciałam jeszcze tak zapytać panią osobiście, na czym pani lata?
10: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Gdybym miała licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. Właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
9: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
10: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem. Jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry. I szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała.
8: O swojej pasji latania i o tym, co dzieje się w Aeroklubie Szczecińskim, opowiadała Renata Kostkiewicz, dyrektor Aeroklubu, a rozmawiała z nią Małgosia Mura.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: W niedzielę w Międzyzdrojach rozpoczyna się 61. edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego. W koncercie inauguracyjnym w Międzynarodowym Domu Kultury wystąpi chór akademicki Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Dyrygować będzie Cecilia Martin-Luf. O ważnej roli, jaką odgrywa chóralistyka, mówi nam dyrektor festiwalu Piotr Schulz.
7: Co jest grane w Wolinie?
6: Chóralistyka, chór to coś takiego wyjątkowego, co moim zdaniem niestety przez wiele osób niedoceniane, w tym bardzo często jest niedoceniane przez tych, którzy układają programy edukacyjne, ponieważ chór sam w sobie jest edukacją, dlatego że uczy nas odpowiedzialności za siebie, za grupę, za swoich przyjaciół, ale uczy nas również pewnego rodzaju empatii, tolerancji, tego wszystkiego, co nam w życiu dzisiaj trzeba. Dlatego ja jestem ogromnym orędownikiem i zwolennikiem i propagatorem nie tylko chóralistyki, każdego udziału w życiu amatorskim, artystycznym. Myślę, że to jest bardzo ważne dla takiego potem świadomego chodzenia na koncerty, na wystawy, świadomego czytania książek, dlatego że mamy wiedzę, ile potrzeba trudu, ile wysiłku trzeba do tego, żeby coś stworzyć. To nie zawsze musi być genialne dzieło. Czasami zaśpiewanie najprostszej piosenki sprawia komuś wiele kłopotu, dlatego że nie mamy edukacji w szkole dzisiaj takiej muzycznej, prawdziwej, nie mamy plastyki, nie mamy tego wszystkiego, ale to jest ogólnie znane. Natomiast chór daje taką możliwość bycia razem, no i właśnie kontynuowania tego wszystkiego, co jest zawarte w polskiej chóralistyce. W naszym festiwalu od 60 lat, który jest poświęcony, przeznaczony od swojego zarania polskiej pieśni chóralnej, co jest bardzo ważne, dlatego że zależy nam na tym, aby młodzi kompozytorzy, którzy wychodzą w świat po szkołach, po uniwersytetach, a czasami i bez uniwersytetów, bo i tacy kompozytorzy też są, wychodzą i tak naprawdę komponują do szuflady. My stwarzamy taką platformę, w której bardzo chcemy widzieć właśnie młode twarze, nowe kompozycje. Dlatego nazwa naszego festiwalu to jest Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej. Festiwalowi naszemu towarzyszy międzynarodowa teraz, dawniej polsko-niemiecka Akademia Chóralna Interra Pax. To taka akademia, na której spotykają się dyrygenci, młodzi chórzyści, kwartety, pracują z różnymi dyrygentami, przygotowują program na bieżąco i potem mają takie 2-3 koncerty, które prezentują, co udało im się zrobić. Bardzo ambitni młodzi ludzie, którzy ciągną za sobą rzesze młodych ludzi właśnie w tym dosyć niszowym przedsięwzięciu, jakim jest chóralistyka. Chóralistyka polska, ale i światowa, bo no niestety, umówmy się, dzisiaj przy wielu możliwościach oglądania na szklanych ekranach różnych dziwnych rzeczy i słuchania w różnych dziwnych platformach, może dziwnych to nie jest takie złe określenie, ale one są różne, więc no, to jest możliwość szerokiego wyboru, a jednak ci młodzi ludzie bardzo cenią sobie występy na żywo, pracę na żywo i bycie ze sobą. Jeżeli chodzi o repertuary chórów, to taki typowy repertuar w wyobrażeniu przeciętnego odbiorcy kręci się, mówiąc kolokwialnie, wokół muzyki sakralnej bądź takiej okolicznościowej. Natomiast te realia są zupełnie inne. W tej chwili bardzo popularne jest śpiewanie utworów opartych na muzyce folkloru danego regionu, czy w ogóle folklorystycznej w pełnym tego słowa znaczeniu. Młode zespoły, dziecięce, młodzieżowe, nawet trochę te starsze, takie jeszcze studenckie, akademickie, bardzo często wprowadzają do swoich repertuarów muzykę rozrywkową, specjalnie zaaranżowaną na właśnie zespoły czterogłosowe. ABBA jest bardzo popularnym na przykład zespołem, ale również piosenki popularne starszych panów są również aranżowane i tak naprawdę to tylko zależy od jakby umiejętności dobrania repertuaru przez prowadzących. No tutaj wśród prowadzących też jest pewnego rodzaju konkurencja w dobrym tego słowa znaczeniu, bo starają się przygotowywać te programy jak najbardziej atrakcyjne, bo każdemu zależy na tym, żeby te koncerty były atrakcyjne i żeby była na nich widownia. Bo tu muszę to powiedzieć, że koncert składa się z trzech takich bardzo ważnych elementów. To jest kompozytora, twórcy, tego przekaźnika, którym jest artysta i tego odbiorcy, którym jest widownia. I wtedy dopiero mamy koncert, który jest kompletny. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że nie ma jednego z tych elementów i tego koncertu po prostu nie ma. Bo nawet jeżeli nie ma widowni, wyłączając oczywiście te troszeczkę mimo wszystko sztuczne koncerty, które są w trakcie nagrań, no to nie mamy prawdziwego koncertu. Prawdziwy koncert to są te emocje w tym momencie, w danym momencie. To jest dobre samopoczucie bądź złe samopoczucie artysty, odbiorcy, może czasami również tego kompozytora, bo my nie wiemy, czy Wolfgang Amadeusz Mozart, komponując jakąś fraszkę, czuł się świetnie, czy nie, i czy tamte emocje właśnie, które na niego wpływały w danym momencie, były pozytywne, czy negatywne. Ale to jakby nie ma znaczenia, bo liczy się ten efekt końcowy w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie odbierać go.
8: O pięknie i ważnej roli chóralistyki w naszym życiu opowiadał Piotr Schulz, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego, który to już w niedzielę rozpocznie się w Międzyzdrojach. Festiwal odbywa się nieprzerwanie od 1966 roku. A wydarzenie, które zapoczątkowało festiwalową tradycję, to był zlot chórów słowiańskich z okazji tysiąclecia Polski nad Odrą i Bałtykiem. Wszystko to odbywało się w ramach szczecińskiego zlotu przyjaźni. Wydarzenie miało również na celu uczczenie 25. rocznicy śmierci Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kompozytora związanego z Pomorzem Zachodnim. Koncerty chóralne w 1966 roku odbyły się w sali Filharmonii Szczecińskiej oraz w Międzyzdrojach w Muszli Koncertowej i sali Domu Zdrojowego. Wtedy wystąpiły cztery zespoły z Polski. Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej, Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki, Chór Mieszany ZZK Hejnał ze Szczecina i Męski Chór Towarzystwa Śpiewaczego Harfa z Warszawy. Były też trzy zespoły zagraniczne. Chór Mieszany Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Lokomotiv z Bułgarii, Chór Słowackich Nauczycieli z Czechosłowacji i Chór Mieszany Glasbena Matika z Jugosławii. No i do dziś w Międzyzdrojach brzmią chóry nie tylko z Polski, ale z całego świata. W tym roku posłuchamy chórów m.in. ze Szwecji, Czech i Białorusi.
7: Co jest grane w Wolinie?
8: Nie możecie zaadoptować czworonoga, którego bardzo byście chcieli poprzytulać? Możecie zrobić to wirtualnie. To rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą zaadoptować psa realnie, ani przyjeżdżać na wolontariat i spacery w schronisku w Sosnowicach. Więcej na temat wirtualnej adopcji przeczytacie na stronie schroniska. Możecie też zawsze zadzwonić. Wszystkie niezbędne informacje na stronie schronisko-sosnowice.pl. A ja zapraszam Was teraz na krótką radiową wycieczkę po schronisku. Oprowadzać nas będzie kierownik placówki Barbara Leszczyńska.
7: Z mikrofonem przez Wolin.
11: Pieski w naszym schronisku są na wybiegach lub na boksach bez wybiegów. Te, które mają wybiegi, też są w budynku murowanym. To są psi seniorzy. Natomiast te pieski, które są w boksach zewnętrznych, ale nie mają wybiegów, są wyprowadzane na wybiegi albo na spacery. I dla tych właśnie najbardziej potrzebujemy spacerowiczów. Jak słyszycie w tle, wszystkie domagają się, żeby do nich podejść i pogłaskać. Jeżeli przyjedziecie i będziecie chcieli zobaczyć te pieski, podejść do nich, to zawsze to jest z pracownikiem. Nigdy sam człowiek nie chodzi po schronisku, bo nie wszędzie można włożyć ręce bezpiecznie, bo niektóre psy mają duże lęki albo próbują bronić swojego terenu. Natomiast z pracownikiem zawsze to jest bezpieczne i zawsze zachęcamy. I jeżeli idziemy na spacerek i one widzą, że jest smycz w ręku, no to wszystkie chcą oczywiście wyjść na spacer, więc każdy krzyczy: to ja, to ja, to ja. Teraz idziemy akurat bez smaczków i bez smyczy celowo, ponieważ wiedzą, że po prostu tylko chcemy je zobaczyć. Przywitać się, jest Sisi, są owczarki niemieckie, duże, dużo różnych piesków. Są i duże, i małe, i takie spokojne, i takie szalone, więc jak ktoś chce przyjechać nie do konkretnego psa, to tylko po prostu nam daje informację: chcemy pieska, który chce biegać na spacerze. I wtedy idziemy i na przykład bierzemy Sisi na spacer, albo Pirata. Natomiast jeżeli chcemy bardzo spokojnego psa, no to wtedy wychodzimy z Wiko, Bosmanem, z takimi pieskami, które idą Alfem, które idą po prostu spokojnie na spacerek.
12: Cześć, maluszki. Nie jesteście maluszki, wy dużo jesteście, już jesteście dorosłe.
11: No, strasznie zagłodzone z interwencji. Więc to teraz dopiero poczuły, co to znaczy prawdziwy dotyk człowieka, który chce po prostu im dać szczęście, nie? To paradoksalnie schronisko stało się lepszym miejscem niż ich poprzednie domy. Astra. Astra jest suczką Amstaffa, która do nas trafiła z interwencji, ponieważ ma 10 lat i pewnie od początku, jak tylko mogła, rodziła psiaki w pseudohodowli. Trafił z nią Devon, też Amstaff, obydwa piękne białe psy. Wybiegi zewnętrzne mamy po to, żeby pieski, które są w boksach bez wybiegów, mogły po prostu wyjść i poczuć trochę trawy pod łapami, a nie zawsze jest to możliwe, bo nie zawsze są ludzie, którzy przyjeżdżają na spacery. Więc żeby te psy przynajmniej dwa razy w tygodniu wyszły na taki wybieg, no to tych wybiegów mamy kilka. Ustawowo powinniśmy mieć jeden, ale mamy ich 6. Mamy kalendarze spacerowe. Na każdym boksie wisi kalendarz dla każdego pieska i jest informacja, kiedy wyszedł na spacer i kiedy wyszedł na wybieg. Żeby było sprawiedliwie. Jak pani widzi, one nie mają lęku przed człowiekiem. Uczymy je tego dotyku. No czasami z bardzo takich trudnych historii wyciągamy, ale no właśnie świetnie jest to widzieć, że one właśnie podchodzą i chcą być miziane, tak? Natomiast powinny mieć tego miziania trochę więcej. Tak, właśnie wąchają moje ręce, ponieważ jak idziemy i dotykamy różnych psów, to przynosimy im zapach z innego boksu, czyli jesteśmy takim SMS-em psim troszeczkę. Przekazujemy im wiadomości, jak się który czuje, czy dzisiaj jest leniwcem, czy tak jak obok, który szczeka tutaj, Reksiu, jest troszkę zestresowany, że ktoś przyszedł i nie czuje się z tym pewnie i właśnie takim szczekaniem próbuje trochę, żeby go zauważyć, ale trochę, żeby sobie pójść. Nie wie tak naprawdę, czy chciałby zostać wzięty na spacer, czy jednak pójść spać. Pomimo, że tych boksów wydaje się być bardzo dużo, to niestety musimy dobudować kolejne. Jest coraz większe zapotrzebowanie na kolejne boksy. Gminy zgłaszają właśnie większe potrzeby, budujemy kolejne, inwestujemy. Natomiast też jest to po to, żeby nie zagęszczać tych boksów, które mamy. Mamy boksy, w których mogą być po 3 psy, natomiast ze względów dla nich komfortu, dobrostanu, staramy się, żeby to były maksymalnie 2 psy w jednym boksie. Więc te kolejne boksy też są potrzebne, żeby nie tworzyć zbyt dużych skupisk, żeby nie tworzyć problemów.
8: Psiaki do adopcji możemy też zobaczyć na stronie internetowej.
11: Tak, strona internetowa www.schronisko-sosnowice.pl. To jest miejsce, w którym staramy się, żeby wszystkie psy były aktualnie będące w schronisku oraz różne informacje, które dotyczą też procesu adopcyjnego, domów tymczasowych czy wszelkiej pomocy. Także starać się będziemy zamieszczać tam informacje o godzinach spacerów, aktualne, które się zmieniają i wszystkie takie aktualności, które dotyczą naszego schroniska. Zawsze mówimy o tym, co chcemy robić i co realizujemy, ale rzadko mamy okazję podziękować. Dziękujemy oczywiście darczyńcom, sponsorom, ludziom, którzy przyjeżdżają na spacery, czy naszym wolontariuszom przede wszystkim, którzy bardzo dużo pomagają, ale też chciałabym przypomnieć, że bardzo dużą i taką cichą rolę odgrywają pracownicy. Oni mają o tyle trudną pracę, ponieważ to jest praca ciężka fizycznie, ale i psychicznie. To oni są z tymi psiakami, gdy ich coś boli, gdy płaczą, gdy tęsknią, gdy przychodzą dopiero co właśnie przeżywają ten swój okres kwarantanny. I tak jak właśnie nasz zespół jest oceniony przez innych też kierowników schronisk, którzy nas odwiedzili tutaj, do tej pory mieliśmy kilka właśnie takich wizyt. Wszyscy mówią, że mamy im jako tutaj kadra, ale mam ja jako kierownik i te nasze psiaki mamy to szczęście, że mamy takich ludzi, którym się chce, którzy sami z siebie po prostu, pomimo, że to jest ich praca, za którą dostają pieniądze, to te pieniądze nie są w ogóle wyznacznikiem, odzwierciedleniem tego, co oni tutaj robią. Jak bardzo ciężko muszą codziennie wykonać pracę i fizycznie, bo mówię, te 120 czasami psów, ten jeden pracownik musi kilka razy dziennie tak naprawdę zobaczyć, nalać wodę, dać jedzenie, posprzątać te boksy. No przy tej ilości piesków, które nie wychodzą, to jest dużo, ale jeszcze zainteresować się, czy ten wygląda dzisiaj inaczej niż ostatnio, czy coś mu nie dolega. Także, no i oczywiście obsłużyć wszystkich chętnych na spacery. To jest najprzyjemniejsza część każdego dnia. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj swoją cegiełkę dokładają, żeby tym psom było jak najlepiej. No i pamiętajcie, w Sosnowicach szczeka miłość.
8: Po komunalnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach koło Golczewa oprowadziła mnie kierowniczka tej placówki, Barbara Leszczyńska. A jeśli chcecie wybrać się na spacer z którymś z psiaków ze schroniska albo przygotować się do adopcji, to wszelkie informacje znajdziecie na stronie schronisko-sosnowice.pl.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Mieszkańcy wysp Wolin i Uznam lubią biegać. Niektóre ligi biegowe mają chwilową przerwę, ale ci, którzy chcą pobiegać w towarzystwie, zawsze znajdą na zachodnim Pomorzu jakąś biegową imprezę. W Szczecinie 27 czerwca wystartuje cykl biegów biegowe bulwarowe. Więcej o wydarzeniu powie Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka, a rozmawiała z nią Małgosia Mura.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Biegowe bulwarowe w Szczecinie, 8 edycja. Przypomnijmy, co to za wydarzenie?
13: To wydarzenie, które organizujemy już od wielu lat, to cykl biegów dla dorosłych i dla dzieci. Biegów takich, które mają sprzyjać zdrowej aktywności na świeżym powietrzu, mają pokazywać, że w wakacje nie musimy się nudzić, możemy te wakacje spędzać też bardzo aktywnie i na sportowo. I jeszcze pokazanie tego, że to otoczenie Odry i szczecińskich bulwarów to także doskonała przestrzeń na to, aby właśnie ten sport i rekreację uprawiać. Także serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To są biegi zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Mamy starty dla dzieci już od drugiego roku życia, więc jeżeli ktoś jest chętny, chce już od małego pokazać swoim pociechom, jak można aktywnie spędzać czas i jak fajnie rodzinnie na sportowo można się bawić, to na pewno znajdzie u nas tutaj sporo atrakcji i jakby to ten bieg jest właśnie po to, aby jakby całą rodziną uczestniczyć w takim wydarzeniu.
9: Dla dorosłych 4 biegi. Jakie mamy daty?
13: 4 biegi. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszą sobotę wakacji jesteśmy i tak widujemy się raz w miesiącu. W sobotę i biegamy 5 kilometrów. To jest takie plus minus 5 kilometrów. Nie, że bardziej plus pół kilometra, tylko plus minus powiedzmy 100 metrów. Biegniemy rekreacyjnie po bulwarach. 3 biegi będziemy organizować na bulwarach, czyli ten czerwcowy, lipcowy oraz wrześniowy po stronie Łasztowni. Z kolei ten bieg sierpniowy zorganizujemy po drugiej stronie bulwaru. Będzie on miał dedykowaną swoją trasę, bo będzie wydarzeniem towarzyszącym naszemu festiwalowi Żagle 2026.
9: Co nas wtedy czeka? Tak już od razu zapowiedzmy.
13: Oczywiście Żagle to duża plenerowa impreza, podczas której możemy się spodziewać kilkudziesięciu żaglowców, które będą sumowały po dwóch stronach Odry, które udostępnią swoje pokłady, zabiorą też turystów i mieszkańców w rejsy. Oprócz tego mnóstwo koncertów i strefy gier i aktywności i warsztatów dla całej rodziny, dla dzieci, dla dorosłych. Więc to będą 3 dni dobrej zabawy, wypełnionej właśnie takim pozytywnym żeglarskim klimatem.
9: Lepiej wtedy z miasta się nie ruszać.
13: Lepiej wtedy zostać i zabukować sobie już tą datę. Ten termin 14-16 sierpnia warto sobie zapisać, zaprosić przyjaciół i rodzinę do Szczecina, bo naprawdę nie będziemy się tutaj nudzić. Słyniemy z tego, że przygotowujemy wydarzenia plenerowe i dopasowujemy je do odbiorców w różnym wieku, więc myślę, że i starsi, młodsi, dzieci też znajdą tutaj mnóstwo dobrych, ciekawych propozycji dla siebie.
9: Wiemy już, jakie słynne żaglowce przypłyną?
13: Mamy na razie wstępną listę jednostek, które do nas zawitają. Są to jednostki, które były już w Szczecinie kiedyś, ale też mamy jednostki, które po raz pierwszy pojawią się w naszym mieście. Z takich smaczków i ciekawostek mamy bardzo fajny żaglowiec, który powinien, myślę, przypaść do gustu fanom Tolkiena, twórczości Tolkiena, bo przypłynie do nas żaglowiec o nazwie Lothlórien, więc wszyscy ci, którzy gdzieś tam te elfy i krainy elfów z Władcy Pierścieni chcieli poznać, to będą mogli takim żaglowcem się przepłynąć. I to jest żaglowiec, który po raz pierwszy przypłynie do Szczecina. Dużym ciekawostką będzie również parowy holownik o nazwie Stettin, który obecnie jest, pływa pod banderą niemiecką, ale został właśnie wyprodukowany w Szczecinie. Jest to zabytkowy ten holownik parowy, więc też warto wejść na pokład tej jednostki. Oprócz tego będą te, które już kiedyś tam cumowały przy naszych nabrzeżach, czy też jakby są naszymi stałymi gośćmi, polskie jednostki typu Baltic Beauty, ORP Iskra, ale też będziemy mieć fińską Joannę Saturnę, bardzo lubianą w Szczecinie, czy też Abel Tasman też do nas przypłynie po raz kolejny i to też jest dobra wiadomość, bo jakby jednostka jest u nas mile widziana i załoga też się bardzo dobrze czuje w naszym mieście, więc cieszy nas to, że załogi wracają do Szczecina, bo tutaj jakby przyciągamy ich swoim klimatem i swoją ofertą.
9: Powracając jeszcze do biegów bulwarowych, czyli do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, duże zainteresowanie?
13: Zazwyczaj jest to około 250 zawodników przy okazji jednego biegu, bo tak jak mówiłam, to są biegi rekreacyjne, są takie biegi bardziej dla fanu niż tutaj jakieś takie specjalistyczne i zaawansowane. Natomiast cieszy nas to, że dzieci są zapisywane przez rodziców, więc tutaj też jest, to pokazuje po prostu, że od najmłodszych lat gdzieś tam próbujemy dzieci uczyć aktywności, próbujemy uczyć jej takiej zdrowej rywalizacji, bo to też jest istotne i ważne jakby później na przyszłość w życiu, więc cieszymy się, że możemy taką swoją cegiełkę biegową tutaj dorzucić do tego wychowania i kształtowania charakteru młodych zawodników.
8: O cyklu biegów biegowe bulwarowe i wielkim żeglarskim wydarzeniu, które będzie się w wakacje odbywać w Szczecinie, opowiadała Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka, a przepytywała ją Małgosia Mura. A ja na okoliczność pikniku Komandosa, który w sierpniu będzie odbywać się w Dziwnowie, przepytałam pułkownika w stanie spoczynku Witolda Brzozowskiego. Zachęcam do wysłuchania rozmowy nie tylko tych, którzy interesują się specjalsami.
7: Co jest grane w Wolinie? To warto wiedzieć.
14: W 1964 roku ze struktur 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, precyzyjnie z Batalionu Rozpoznawczego, wydzielono grupę żołnierzy, która była zalążkiem dla jednostki, która przyjęła nazwę 1. Batalion Szturmowy. Była to jednostka nie działań specjalnych, tylko rozpoznania specjalnego, czyli to tacy ówcześni specjaliści. Ta jednostka funkcjonowała w Dziwnowie do 1986 roku i przeniesiona została do Lublinka. Byłem pierwszym rocznikiem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych i byłem na profilu Wojska Ochrony Pogranicza. Kierowano mnie do Dziwnowa, a potem się okazało, że co ileś lat przychodził oficer do Dziwnowa, który miał pewne pojęcie o działaniach operacyjnych. Przeszedłem w jednostce wszystkie szczeble, do szefa sztabu jednostki, a przez jakiś czas pełniłem obowiązki dowódcy jednostki. I paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa. I ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. Pomyśleliśmy sobie, że tak, poskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali. Była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie. Było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. I to tak narastało z roku na rok, coraz więcej, więcej. 3 lata temu takie zrobiliśmy wyrywkowe badania, to nie były w pełni takie zgodne z regułami. Na temat najbardziej rozpoznawalnej imprezy w regionie. Zadziwię panią, to nie jest festiwal Słowian i Widzinków. A festyn komandosów. W tej chwili mamy tych swoich ambasadorów w całej Polsce, bo ci żołnierze tam mieszkają. Już przyjeżdżają swoimi wnukami. Urlopy planują, konsultując się, kiedy będzie następny festyn. Ja im zawsze na koniec festynu podaję, kiedy będzie następny. Przy okazji zapraszam 21 do 23 sierpnia. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów jarmark. Mamy jarmark, który trochę się przekształcił, bo gdzieś to był jarmark militarny, no teraz już powiedzmy sobie tam groch i kapusta, ale to przyciąga sporo klientów, bowiem pojawiają się ludzie z artykułami, których tutaj nie ma na wybrzeżu. Staramy się co jakiś czas zrobić sesję popularno-naukową. Na przykład robiliśmy sesję związaną z polskimi tradycjami wojskowymi. Sesję na temat obrony cywilnej. Teraz się dopiero o tym mówi. A my mówiliśmy, by wykorzystać potencjał myśliwych, funkcjonariuszy i byłych żołnierzy. Może tam ktoś to przeczytał. Zrobiliśmy Izbę Pamięci poświęconą polskim tradycjom spadochronowym. Powiem do tego spadochroniarstwa wojskowego włączyliśmy komponent dorobku spadochroniarzy, ale sportowców pochodzących z wojska. Chcę tutaj zobaczyć pani tablice poświęcone sportowi spadochronowemu i na Alei Gwiazd. No i jakoś się to kręci, czy będzie lub dalej, nie wiem.
8: Czy w organizację tej imprezy jest zaangażowanych dużo osób?
14: Nie, proszę pani. To jest ciężka charówka 2-3 osób.
8: A na co mogą liczyć turyści i mieszkańcy, którzy przybędą na festyn?
14: W tym roku postaramy się rozwinąć to, co udało nam się pokazać w ubiegłym roku. Chyba był to jedyny w Polsce, a może w Europie, taki spektakl, gdzie połączono skoki spadochronowe z pokazem flyboardu. To są ci faceci, którzy na tych żonglują na strumieniach wody. No i jeżeli nam się uda, a to wszystko zależy od pogody, to chcielibyśmy pokazać po prostu elementy desantowania się, czyli wjazdu na linię ze śmigłowców. Dla ludzi, którzy interesują się trochę sprawami historii, w tym roku mija 105. rocznica III Powstania Śląskiego i proszę pani, zrobimy taką mini wystawę poświęconą temu powstaniu, a precyzyjnie mówiąc grupie Wawelberga. Powiem krócej, co byli ludzie, którzy byli protoplastami wojsk specjalnych. Oni w maju, przed rozpoczęciem III Powstania, wysadzili parę mostów i linii kolejowych prowadzących z Niemiec na Górny Śląsk. A więc postaramy się, żeby po prostu o tych ludziach nie zapomnieć. Turyści, jak będzie pogoda, to będzie fajnie. Jak będzie lało, to będą się nudzić.
8: Jeżeli będzie padać, czy taki desant będzie też przewidziany?
14: Deszczu się wkaczy. Jego problemem jest widoczność. Musi być odpowiedni pułap chmur, żeby po prostu można było ludzi zrzucać. A ci ludzie, którzy skaczą, to są naprawdę bardzo doświadczeni skoczkowie. Na marginesie kieruje tym jeden z naszych absolwentów, szef służby spadochronowej w JWK Grzeszek Nowak. powtarzamy koncerty tych dudziarzy, inscenizacje, one co roku są inne. Stoiska promocyjne poszczególnych jednostek wojskowych, bowiem co kręci trochę młodzież i dzieci. Staramy się, by coś się działo przez te trzy dni, chociaż jarmark w tym roku będzie dłuższy o dzień. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejście u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skoki.
8: A pokazy sprawności komandosów znów będzie można oglądać w Dziwnowie od 21 do 23 sierpnia. Na temat jednostki specjalnej i festynu rozmawiałam z pułkownikiem w stanie spoczynku Witoldem Brzozowskim.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Założyli teatr, śpiewają, organizują imprezy, lubią jeździć na rolkach i zawierać nowe znajomości. To bardzo liczna i aktywna rodzina. Rodzina zastępcza. Stworzyli ją Beata i Michał Krajnik. Ja nazywam się Urszula Myszkinis i zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy całe serce oddają dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogły dorastać w rodzinie biologicznej.
7: Blisko mieszkańców.
8: Jak to się stało, że stworzyliście taki dom? Co was do tego popchnęło, zainspirowało?
15: No chyba potrzeba robienia czegoś innego niż wszyscy dookoła i potrzeba tak zmienienia w ogóle swojego stylu życia. Mieliśmy bardzo taki uporządkowany styl życia, praca, dom, dwoje dzieci i taki bym powiedziała kierat chyba domowy po wielu tam już latach wspólnego małżeństwa nas dopadł. I co? I chyba zaczęło, nie, chyba w pierwszej kolejności zaczęło się to chyba trochę tak nudzić, gdzieś tam jakieś poszukiwania innych jakichś sposobów na zmianę w ogóle swojego stylu życia. Chyba Michał wpadł na ten pomysł, zaczął szukać też czegoś w internecie, gdzieś zupełnie przypadkowo. Ja zaczęłam mówić o adopcji, więc no chyba od tego się też tak zaczęło, że niekoniecznie ta adopcja, natomiast znalazł właśnie informację o tym, że możemy zostać rodziną zastępczą i pomagać nie jednemu dziecku, ale większej już wtedy ilości dzieci. No i chyba od tego się zaczęło, że gdzieś jakaś potrzeba zmiany swojego życia.
16: Dokładnie, bo mieliśmy taką rodzinę, żona prowadziła działalność gospodarczą, ja byłem żołnierzem zawodowym i tak naprawdę od poniedziałku do piątku nie widzieliśmy się, bo ja pracowałem na poranne godziny, żona na wieczorne godziny, syn był 10 lat starszy od córki, więc takie w sumie dwójka jedynaków. Mieliśmy duży stół w kuchni, przy którym nigdy wspólnie nie jedliśmy, bo każdy w innej godzinie jadł, bo no, takie życie prowadziliśmy.
15: Ale też, żeby coś robić dla innych, tak? Jakaś potrzeba taka działania tego społecznego, to gdzieś się tam w nas pojawiało. Chcieliśmy wtedy zacząć robić coś naprawdę takiego potrzebnego innym ludziom.
16: Mój tata to był taki tata, który zawsze bawił się z nami na dworze. To był jedyny tata, który grał w piłkę, chodził na spacery wchowanego, pokazywał nam takie zabawy ze swojego dzieciństwa, także zajmowanie się dziećmi, to on tak w sumie taki wzorzec od taty, nie? Że no bardzo lubię, nie sprawia mi to, że jakiś problemu, że muszę na przykład z dziećmi pójść na rowery pojeździć. Dla mnie to jest tak oczywiste i tak naprawdę takie moje hobby, taka pasja.
8: Kiedy chcieliście coś zmienić, mieszkaliście jeszcze w Szczecinie, czy trudno było przejść przez wszystkie formalności, które no, trzeba dopełnić, aby stać się rodziną zastępczą?
15: 12 lat temu, 13 właściwie lat temu, jak my podejmowaliśmy taką decyzję, to było dosyć trudne, bo urzędy nie były chyba za bardzo gotowe na to, że nowe rodziny będą chciały powstawać i bardzo długo czekaliśmy w ogóle na szkolenie, na kurs. Udało nam się jakoś przekonać w urzędzie właśnie panie, że ten kurs musi się odbyć, że my już naprawdę czekamy, że jesteśmy gotowi, przekonani, zdeterminowani i tak chyba nadziałaliśmy troszkę, taką jakąś presję wywarliśmy chyba wtedy na ówczesne panie urzędniczki, że widziały, że my nie ustępujemy, że my bardzo po prostu jesteśmy przekonani do tego, co chcemy zrobić i tak się zaczęło. Zaczęliśmy chodzić na ten kurs, kurs trwał kilka miesięcy, cztery miesiące, raz w tygodniu na 4 godziny trzeba było się w urzędzie tam pojawić, to była taka grupa właśnie osób już zebrana chętnych do prowadzenia rodziny zastępczej. Już były osoby prowadzące taką rodzinę, ale jeszcze się musiały doszkolić i dopiero po tym kursie mogliśmy przejść ten etap taki już dobierania dzieci do rodziny. A wcześniej oczywiście kwalifikacja, tak, bo też trzeba było przejść całą kwalifikację, żeby w ogóle kurs zacząć, czyli trzeba było wykazać się też a tak z samym sobą, tak? Co, kogo reprezentujemy tak naprawdę, kim jesteśmy.
16: I tutaj największy problem to było nie czy możemy zostać, tylko dlaczego chcemy zostać. I panie nam nie wierzyły, że ludzie, którzy mają swój dom, swoją pracę, takie stabilne życie, chcą wszystko przewrócić do góry nogami i zajmować się dziećmi, obcymi, trudnymi dziećmi, które mają swoje przeżycia, swoją taką traumę, jak to tam nazywają. I oni nagle, znaczy oni, no my chcemy nagle zajmować się takimi dziećmi i bardziej nas traktowali, że to jest nasz taki kaprys, bo taką mamy potrzebę chwilową zająć się dziećmi, a po roku nam się to wszystko znudzi i powiemy, nie, to jednak nie dla nas, bo my wolimy stabilnie sobie tutaj popracować i mieć wolne weekendy, i urlopy.
15: No ale ogólnie cała procedura trwała 9 miesięcy, się śmiejemy, że to takie ciąża, więc no później po czasie doszliśmy do wniosku, że tak, że w sumie dobrze, że to trwało tak długo, mieliśmy ten czas na przemyślenie wszystkiego, na poukładanie sobie tego pomysłu i w momencie, kiedy już no wszystko zmierzało ku temu, że przyjmujemy dziecko do rodziny, to byliśmy na to rzeczywiście przygotowani.
8: Dzisiaj zabrałam was na spotkanie z rodzicami, którzy postanowili dać ciepły dom potrzebującym opieki dzieciom. O tym, jak zostać rodzicem zastępczym i czy to łatwy kawałek chleba, rozmawiałam z Beatą i Michałem, którzy wraz z rodziną mieszkają w Trzebieszewie w gminie Kamień Pomorski. Za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się m.in. co robić, gdy dzieci się nudzą.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Blisko mieszkańców.
16: Duża rodzina zobowiązuje nas do dynamiki, nie? Musimy więcej tutaj różnych rzeczy wymyśleć. Wiadomo, jak się dzieci zaczynają nudzić, to my się nie nudzimy wtedy.
15: Tak, mobilizuje nas to do różnych takich aktywności. Bardzo dużo z dziećmi wyjeżdżamy, robimy różne rzeczy w domu wspólnie. Założyliśmy teatr domowy, z którym no, występujemy i to tak coraz bardziej odważnie. Do tej pory tylko właściwie charytatywnie w DPS-ie. Teraz w święta, przed świętami takie, jarmark w Dziwnowie. Wychodzi im to fajnie, my dużo rzeczy z nimi właśnie też wspólnie robimy, także to nie tylko, że dzieciom coś pokazujemy, ale też sami jeździmy z nimi na rolkach, na rowery. Mieszkamy blisko morza, więc bardzo często sobie wyjeżdżamy na takie spacery nadmorskie i tam się z nimi no, bawimy, mimo tego, że to nastolatki, to i tak jeszcze lubią się bawić.
16: Lubimy sobie śpiewać. Mamy taki, poruszamy się w ogóle autobusem takim 15-osobowym, specjalnie zrobiłem kategorię D, tak żebyśmy wszyscy razem jechali. I w tym autobusie mamy taki swój telewizorek dla dzieci, tam puszczamy, kiedyś puszczaliśmy bajki, a od jakiegoś czasu puszczamy też takie fajne piosenki z przesłaniem. I nasze dzieci lubią śpiewać, a korzystając teraz z sztucznej inteligencji, że ona może tworzyć muzykę i podpowiada ze słowami, tworzymy też własne piosenki z takimi tekstami właśnie i wesołymi, i takimi do przemyślenia, i jak żyć, i ogólnie o dzieciach, o rodzinie. I dzieciom się to podoba i one bardzo lubią to śpiewać.
8: Do Trzebieszewa przenieśliście się ze Szczecina. Czy szybko zintegrowaliście się z okolicznymi mieszkańcami?
15: Udaje nam się dosyć tak chyba zyskiwać sobie tą przychylność mieszkańców. Chyba przez to, że tak, przede wszystkim nasze dzieci są bardzo takie kulturalne i miłe, tak. One wszystkim mówią dzień dobry, nie są jakieś nieśmiałe, więc to też jest takie chyba dla ludzi, no dobre. Jesteśmy na różnych imprezach, spotkaniach, które organizuje nasza pani sołtys i staramy się jej pomagać też w organizacji tych spotkań. Czasem wykorzystuje pani Monika nasze jakieś pomysły. Ostatnio organizowaliśmy wspólnie topienie marzanny, gdzie to też była taka w sumie nowość na wsi, bo do tej pory nie było czegoś takiego organizowanego. No i też oczywiście te nasze występy, więc też zapraszamy wtedy pani Monika, zaprasza do świetlicy naszych tu mieszkańców. No najbardziej uwielbiają nas chyba starsze panie, nasze sąsiadki. My też je bardzo lubimy i lubimy dla nich występować, bo to dla dzieci jest takie bardzo też budujące, jak oni widzą, że to, co śpiewają, to, co przedstawienie ukazuje, że to jest takie wzruszające dla tych starszych ludzi. Więc tak, utrzymujemy jakieś takie, może nie kontakty, aż takie bardzo osobiste, bo no, wiadomo, jak dzisiaj świat wygląda, nikt nie chodzi do siebie nawzajem, się nie odwiedza. My też nie mamy na to za bardzo czasu, natomiast nasz dom jest non-stop otwarty, nie zamykamy się tu na cztery spusty i kto chce, może naprawdę do nas przyjść. Czasem się zdarza, że niespodziewanie ktoś po prostu wchodzi, ja nawet o tym nie wiem, wychodzę do jadalni, patrzę, siedzi sąsiad. No to świetnie. Więc tak, pani listonoszka też chodzi bez pukania, więc taki mamy po prostu dom, taki chyba troszkę inny niż na dzisiejsze czasy. Nie, no mówię, nie ukrywamy się, nie chowamy, chociaż mieszkamy zupełnie na końcu wsi, w takim gospodarstwie otoczonym drzewami i tak no moglibyśmy się rzeczywiście tutaj ukryć, gdybyśmy chcieli.

0: szukaliśmy właśnie takiego no, starego domu, dużego. Szukaliśmy tego domu przez 6 lat. No i w końcu zaistniały jakieś sprzyjające tutaj wiatry z nadmorza, które nas tutaj przywiały, zatrzymały i tak tu zostaliśmy. Dzieci się dobrze tutaj czują, my mamy mnóstwo przestrzeni dla nich, dla siebie. Mamy zwierzęta, więc to też jest dla nas taka fajna radość, że możemy robić coś więcej. Chyba się już żyliśmy tutaj z tym miejscem też.
1: Dziś chcę przybliżyć słuchaczom Radia Złote Przeboje temat rodzin zastępczych. Jest ich na zachodnim Pomorzu sporo, ale wciąż są poszukiwane osoby, które stworzą dom niemogącym wychowywać się z rodzicami biologicznymi dzieciom. Beata i Michał Krajnik kilkanaście lat temu zdecydowali się na taki krok i nie żałują. Powracamy do rozmowy z rodzicami zastępczymi z Trzebieszewa.
2: Blisko mieszkańców.
1: Żeby wychowywać kilkanaścioro dzieci, trzeba być silną kobietą i silnym mężczyzną. Ostatnio została pani doceniona i nominowana do Magnolii Biznesu w kategorii Dotyk Anioła. Czy to było duże zaskoczenie?
0: Tak, ja w ogóle dostałam maila z informacją, że jestem kandydatką, tak, do nominacji, no więc sobie tego maila przeczytałam, odpuściłam, a kolejny konkurs pewnie jakiś, typu SMS-y zapłać, wyślij i tak dalej, w których nie biorę nigdy udziału. No a tutaj tak mail za mailem, widzę, że już jestem nominowana, tak, więc coś tam więcej zadziało. Zadzwoniła do mnie właśnie szefowa też tego konkursu, pani Nina Kaczmarek, i poinformowała już tak osobiście o tym, że jestem w gronie tych no kilku osób wybranych do tej nominacji, więc tak, zaskoczenie ogromne, nie spodziewałam się w ogóle tego, bo z natury jestem raczej skromną osobą i nie biorę udziału po prostu w takich konkursach. No ta konkurencja, tak, ja tego nie lubię, źle się w tym czuję, no ale tutaj uważałam, że jest to tak duże wyróżnienie, że no naprawdę trzeba było wziąć w tym konkursie udział. Myślę, że też taka, tutaj była też ta moja motywacja, że wezmę w tym udział, ponieważ chyba po raz pierwszy kapituła zauważyła rodzinę zastępczą, tak, matkę zastępczą. Tutaj zawsze panie, które prowadzą biznesy, a tu raptem ja we wsi z 11 dzieci i tu z mężem jesteśmy tak zauważeni na takim ważnym szczecińskim konkursie.
1: Jaką radę dalibyście parom, które chcą zostać rodziną zastępczą?
3: Żeby się nie bać i do nas przyjechać i zobaczyć. To jest naprawdę coś fantastycznego, widzieć jak dzieci się rozwijają, jak z takich zamkniętych, gdzieś wystraszonych dzieciaków wyrastają z nich takie fajne dzieci.
0: Tak, i trzeba mieć ogromną świadomość tego, że to nie jest tak wszystko, że wszystko się układa, że wszystko jest wspaniale, że nie ma stresu. To jest ciężka praca na co dzień, tak, i to wieloletnia praca z tymi dziećmi. I co, no i trzeba to po prostu lubić, trzeba potraktować te dzieci tak... no z sercem, tak? Też do nich podejść, że to nie jest tak, że dziecko, nie wiem, jest złośliwe i ono robi to specjalnie do mnie, tylko po prostu dziecko ma zaburzenia, tak? I teraz no trzeba się mnóstwo rzeczy douczyć, bo przecież no nikt, rodziny jak zakładają taką rodzinę zastępczą, zaczynają taką pracę, no to przeważnie to nie są pedagodzy, psychologowie, tak? No my się wszystkiego musieliśmy sami nauczyć.
1: A czy jest jakaś rzecz, z którą nie dajecie sobie rady? Czy jest jakiś problem, który mogliby wam pomóc rozwiązać mieszkańcy Pomorza Zachodniego czy okolicznych miejscowości?
0: Tak, no to jeżeli to chodzi o takie sprawy, które no, mogliby inni ludzie nam na przykład w jakiś sposób pomóc, to remonty. W tym domu w obejściu, bo mamy bardzo takie stare gospodarstwo, ten dom jest ładnie utrzymany, my go remontujemy już od 6 lat, ale tak naprawdę Michał jest z tym sam, to też zabiera mnóstwo czasu, a chcielibyśmy ten czas poświęcać jednak dzieciakom, więc no takie właśnie złote rączki są nam potrzebne, chętne tutaj do pomocy.
3: Znaczy jeszcze dwie rzeczy w sumie. Ludzie, którzy mają fajne pomysły, bo naszym takim zadaniem jest obudzić w naszych dzieciach marzenia i też byśmy szukali ludzi, którzy mają jakieś nie wiem, pasje na przykład, nie? Bo kiedyś przyjechał do nas pan.
0: Tak, Jarek Dulny.
3: Zabrał nas na takie jeziorko i nam pokazał, jak się zdjęcia robi. Nasza tutaj najstarsza Roxana bardzo teraz ładne zdjęcia robi, nie? I to jest jej pasja. Ale by ktoś na przykład miał jakąś swoją inną pasję, nie wiem, stolarską.
0: Szycie na maszynie.
3: No my nie możemy dzieciom pokazać, bo po prostu nie wszystko umiemy, tak? Ale jakby mogli to pokazać naszym dzieciakom i może by akurat załapały tego bakcyla, nie?
0: No i potrzebujemy jeszcze też takich aktywnych rodzin, które mają też dzieci w wieku naszych, tak? Czy może młodsze towe i które chciałyby z nami spędzać fajnie czas, bo ciągle się przymierzamy do organizowania takich przejazdów na rolkach, uwielbiamy jeździć na rolkach, dzieci nasze też bardzo to lubią.
3: Też wycieczki, spacery.
0: Tak, i tak chcielibyśmy mieć jakieś takie grono takich rodzinek, które chciałyby z nami, z naszymi dziećmi też spędzać ten czas, żeby to była dla nas też taka motywacja, że coś organizujemy, coś robimy dla większej grupy ludzi.
3: My na przykład jeździmy do Dziwnowa i tam jeździmy na rolkach, oczywiście po sezonie, nie? I też byśmy chcieli z innymi

0: idziemy pojeździć na rolkach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi Radia Złote Przeboje byli Beata i Michał Krajnik. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które pomogą wam rozwijać pasję waszych dzieci.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję. I pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.